mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: zacieraj pan zęba, bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No.
1: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Gotowi? To możemy ruszać w drogę. Dzisiaj aktualności związane z kupnem i sprzedażą, głównie z kupnem używanych i nowych samochodów. Arek Włodarski, ruszamy. Kwiecień ze wzrostem sprzedaży nowych samochodów na początek.
0: Autoradio.
1: W ubiegłym miesiącu zarejestrowano w naszym kraju blisko 52 tysiące samochodów osobowych. To ponad 10% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. To najlepszy wynik kwietniowy w XXI wieku i drugi dotychczas rezultat z tego roku. Tytuł lidera utrzymała Toyota, na drugim miejscu jest Skoda, na trzecim Volkswagen, dalej BMW i Audi. Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla i Skoda Octavia. Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Kia Sportage. Udział chińskich producentów aut osobowych w rynku wzrósł w kwietniu w porównaniu do marca i wyniósł blisko 13%. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych nieznacznie spadł do nieco ponad 5%, jednak warto zauważyć, że kwietniowy wynik po raz pierwszy przekroczył 2600 zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Tymczasem 3 na 4 sprzedawane w Polsce auta używane mają nie zawsze ujawnioną historię.
0: Aktualności.
1: Na rynku wtórnym Polacy najczęściej wybierają Volkswagena, około 10% transakcji, Opla i Forda 8-7%, Audi i BMW mają razem 13% rynku sprzedaży używek. Statystyczny pojazd sprzedany w ubiegłym roku miał około 15 lat i dokładnie 3,6 właściciela. Aż ponad 70% samochodów pochodziło z importu, co oznacza, że dostęp do pełnej historii serwisowej i powypadkowej jest utrudniony. Jak pokazują analizy bazy kar, Fakt 3/4 osób, które w marcu i w kwietniu sprawdzały historię auta przed zakupem i natrafiły na informacje o szkodach, nie usłyszały o nich wcześniej od sprzedającego. Skala problemu jest ogromna, z ponad 21 milionów aut zarejestrowanych w naszym kraju na przykład w 2024 roku, ponad 60% sprowadzanych pojazdów miało w historii odnotowane uszkodzenia, a ponad 80% różnego rodzaju czynniki ryzyka.
0: Autoradio.
1: Chodzi m.in. o cofnięty licznik, niejasną historię importu oraz braki w dokumentacji. Bezproblemowe auta stanowią zdecydowaną mniejszość, a kupując używany samochód trzeba być przygotowanym na niespodzianki, a nawet być ich niemal pewnym. Szczególnej ostrożności wymagają auta klasy premium. Według danych Carfaxu ponad 90% używanych Audi i 80% BMW miało w historii poważny sygnał ostrzegawczy, najczęściej wcześniejsze kolizje lub niejasne pochodzenie. Dodatkowo, nawet jeśli prawo zabrania cofania liczników, to proceder nadal jest popularny, ale przed rejestracją samochodu w kraju. Wówczas takie przestępstwo jest trudne do udowodnienia. Nie oznacza to, że oczywiście każdy taki samochód jest złym wyborem, ale przy bardzo atrakcyjnej czy też atrakcyjnej nawet cenie i lakonicznym opisie warto podwoić czujność. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: Muzyczne radio. Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Przebudowa 90-letniego basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze. 30 milionów złotych na pożyczki obronnościowe dla przedsiębiorców i sceniczna adaptacja Dzienników Gwiezdnych. Stanisława Lema.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zapraszam na informację. 30 milionów złotych przeznaczy samorząd województwa na pożyczki dla przedsiębiorców. Program ma pomóc firmom zwiększyć odporność na sytuacje kryzysowe, zadbać o ciągłość działania i przygotować na wyzwania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to nowy instrument wsparcia skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mówi prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Robert Koszut.
6: Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Przebudowa 90-letniego basenu miejskiego przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze ma przekształcić obiekt w nowoczesny park wodny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Inwestycja obejmująca modernizację niecek i zagospodarowanie terenu będzie realizowana pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
7: To jest właśnie ten problem, że to jest wszystko pod nadzorem konserwatora, ale tutaj jesteśmy po tej samej stronie z konserwatorem, bo to jest tak cenny historycznie obiekt i tak atrakcyjny, ładny. Będą tam prace prowadzone. Zgodnie z koncepcją, która została wybrana i zaakceptowana przez konserwatora, ten obiekt będzie naprawdę jednym z najładniejszych na Dolnym Śląsku. Otwarcie 28. Chciałbym, żeby było od 28 i tak będzie wyglądało w granicach około 1,5 roku remont.
5: Muzyczne radio.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Sceniczna adaptacja Dzienników Gwiezdnych Stanisława Lema, jednego z najbardziej rozpoznawalnych cykli literatury science fiction w Zdrojowym Teatrze Animacji. W najbliższą sobotę premiera tej niezwykłej, tryskającej humorem opowieści pełnej refleksji i filozoficznej głębi. Wieczór premierowy dla publiczności odbędzie się w niedzielę 10 maja o godzinie 19:00. Zaprasza aktor Zdrojowego Teatru Animacji Rafał Ksiądzyna.
8: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem, a co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do kogo, do czego, do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
4: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Tam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
3: Czas na wiadomości.
5: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Iga Świątek zaczyna grę w turnieju w Rzymie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Nie ma już tak dużych płomieni i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Akcja gaśnicza z udziałem strażaków wciąż jednak trwa.
6: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
5: Przez ponad dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach i dlatego jego zdaniem zginęły. Mecenasa zatrzymano w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie.
7: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
5: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz półtora roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie. Tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale podwyżki mogą być, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
8: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
5: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to nadal 3,75%. A skoro o paliwach wspomnieliśmy, litr benzyny 95 maksymalnie ma kosztować dziś 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 17 groszy, to dzisiejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że benzynę i diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Po południu o 13:30 w kancelarii premiera Polska podpisze umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do końca miesiąca do Polski ma trafić pierwsza zaliczka, 6,5 miliarda. Środki z programu SAFE mają pójść m.in. na realizację programu Tarcza Wschód i rozwój systemów antydronowych. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w Rzymie. Mecz drugiej rundy już dziś. Tenisistki zainaugurują dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Przypomnę, że w środę już w pierwszej rundzie z turniejem w Rzymie pożegnali się Magdalena Fręch, Magda Linet i Hubert Hurkacz.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Patrzymy na zegarek 4 po 6. Może nie jest najcieplej, ale 7 czy 6 stopni to dalej jest in plus. A największy plus to to, że mamy piątek, jest 8 maja. Jest się zatem czym cieszyć. Aha, i mgliście jest miejscami. Radek Bajor, witajcie.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

i Katy Perry, When I'm Gone. Taka to ładna piosenka na 11 minut po godzinie 6. Jeszcze jakby dzień chciałby być ładny, a nie, że pochmurny i mglisty o poranku, to byłoby idealnie. Ale w życiu nie można mieć wszystkiego. Dyskretnie też przypominamy, że może być chłodno tylko dlatego, że to stygnie lato. O tym teraz Kuba i Kuba, a za moment będziemy zaglądali do kalendarza. Sprawdzimy też kalendarium muzyczne. Dzień dobry raz jeszcze paniom i panom.

0: Na balkonie nie, w kuchni tak i nie lato, tylko kawa albo herbata, więc pamiętajcie, żeby wypić ciepłą, no bo wiadomo, zimna nie smakuje już tak dobrze. A na zegarze, tak jak można by tu spojrzeć, ile to? 14 po 6 już? Ależ ten czas pędzi.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Ale w piątek o poranku to dobry znak, to znaczy, że czas do odliczania do weekendu minie nam szybciutko. Piątek jest 28 maja, jest rok 2026. Też jest, tu się nic nie zmieniło. Zmieniło się zaś to, że 237 dni tylko jest do końca tego roku, a w kalendarzu jest Narodowy Dzień Zwycięstwa, święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Jest także Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Marek, Michał, Piotr i Stanisław, oni mają imieniny. Słońce wstało o 5.18, zajdzie o 20.30, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 19 minut i będzie trwał 15 godzin i 2 minuty. Z ważnych wydarzeń, John Pemberton w roku 1886 opracował recepturę napoju, który nazwał później Coca-Colą, a tobie się nie chce wstać z łóżka. Zaglądamy jeszcze do kalendarium muzycznego. Gary Glitter urodził się 82 lata temu, to piosenkarz zdecydowanie nie polski, a szkoda. W roku 1951 na świat przyszedł Philip Bailey, wokalista, perkusista, autor tekstów w formacji Earth, Wind and Fire w latach 1972-84, a następnie od 1987 roku. Billy Burnett świętuje dzisiaj 73. rocznicę urodzin, to wokalista i gitarzysta formacji Fleetwood Mac do 95. roku. Alex Van Halen, perkusista formacji Van Halen, dzisiaj skończył 73 lata, a Dave Rowntree, perkusista formacji Blur, kończy 62 lata z kolei. W 1970 roku, trudno w to uwierzyć, 56 lat temu, czyli grupa The Beatles wydała swój 12 i ostatni album zatytułowany Let It Be. Darren Hayes, lider, wokalista i autor piosenek w formacji Savage Garden, świętuje dzisiaj 54 urodziny, a w roku 1975, czyli o 3 lata młodszy od Dave'a, Darrena Hayesa, jest Enrique Iglesias, piosenkarz, którego ojcem jest wiadomo kto, Julio Iglesias. John Bonamassa, gitarzysta i wokalista bluesowy, skończył dzisiaj 49 lat, a w roku 1995, 31 lat temu, ukazał się debiutancki album Edyty Górniak zatytułowany Dotyk. Dariusz Kain, pseudonim Skandal, wokalista formacji Deserter w latach 1981-1986, zmarł 31 lat temu. Urodził się w roku 1964, a zmarł mając lat ledwie 30.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Pod datą 8 maja historia odnotowuje fakty następujące. W roku 1927 pilot Hans Andersen jako pierwszy wystartował z równi pod Śnieżką do lotu szybowcowego. Szybowiec został wystrzelony dzięki gumowemu naciągowi. Rok później Andersen dokonał udanego startu ze szczytu Śnieżki. W roku 1946 prezydent Bierut wydał dekret o majątku opuszczonym i poniemieckim. Na podstawie tego dokumentu majątki te przechodziły na własność Skarbu Państwa. A w roku 1947 w Teatrze Jeleniogórskim odbył się pierwszy zjazd pisarzy sudeckich.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

od i Khalid, Dive Into Me. Zanurz się we mnie, my możemy się zanurzyć również w chmurę albo w mgłę. One są w wielu miejscach naszego regionu i ten świat wygląda tak zupełnie, jakby płynął gdzieś daleko w mgle czy w mleku porannym. A mleko to przecież rzecz ta, którą wielu z nas ma uczulenie. Wiadomko, 24 po 6, dzień dobry, mówi Kasperczyk i Daria Zawiałow.

0: Jebel i Weekend Vibe. Czy wy też czujecie już weekendowy vibe? No właśnie, nie, wiadomo. Chociaż w życiu należy oczekiwać zdecydowanie więcej niż tylko samych ciężkich poranków na 29 minut po godzinie 6 i należy oczekiwać też czegoś więcej niż tylko przyjazdu autobusu, jak mawiają niektórzy. Niechże się zatem darzy, niechże weekend się rozpoczyna. A my za moment rozpoczniemy prognozę pogody.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: A o tej porze od 7 do 9 stopni, później w ciągu dnia szałowe 10 do 13, chociaż niektórzy od meteo mówią, może być nawet miejscami 15, niechże zatem i tak będzie. Dzień niestety pochmurny, bez przejaśnień, możliwe są opady deszczu tu i ówdzie, nie wszędzie. Na szczęście albo nieszczęście, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wynosi 1017 hektopaskali i będzie delikatnie szło do góry. To oznacza, że jest ono optymalne, ale biometr o poranku jest obojętny. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to jest albo bardzo dobre, albo dobre. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
3: W Wałbrzychu weekend w stulecie urodzin Józefa Wiłkomirskiego. Teatralna odsłona powieści Sławomira Gortycha, schronisko, które przestało istnieć na deskach Teatru Norwida i kolejna edycja wydarzenia Legnica na kołach.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Zapraszam na informacje. Stulecie urodzin jednego z najwybitniejszych mieszkańców Wałbrzycha, założyciela, dyrektora i wieloletniego dyrygenta Filharmonii Sudeckiej, Józefa Wiłkomirskiego. Więcej o tym w materiale Jacka Zycha.
5: Tak, obchody setnych urodzin maestro Wiłkomirskiego zaplanowano na drugi weekend maja. Od piątku do niedzieli odbywały się będą w kilku miejscach na terenie Wałbrzycha koncerty, spotkania i wydarzenia, których wspólnym mianownikiem będzie postać właśnie Józefa Wiłkomirskiego.
6: Spotykamy się już dokładnie w stulecie jego urodzin, czyli 15 maja o godzinie 19 na specjalnym koncercie symfonicznym. Podczas tego koncertu zagramy te utwory, które Józef Wiłkomirski kochał, cenił i lubił dyrygować. Dodatkowo na sam koniec tego koncertu żeńska część chóru mieszanego zaśpiewa Nocturne III Claude'a Debussy'ego Syreny, który również był jednym z ulubionych utworów Józefa Wiłkomirskiego.
5: To Joanna Kawalec, dyrektor Filharmonii Sudeckiej, gdzie w piątek zaczną się, a w niedzielnym koncertem specjalnym, czyli bajką napisaną właśnie przez Józefa Wiłkomirskiego, zakończą obchody jubileuszu stulecia urodzin mistrza. Sobota to spotkanie poświęcone innej jego wielkiej pasji, pisaniu.
7: To są przede wszystkim krótkie felietony przygotowane w danym momencie do danego wydarzenia, czy do danej myśli pana Wiłkomirskiego, więc zobaczycie państwo tutaj ogromną różnorodność, ale to też pokazuje wielki talent publicystyczny, literacki pana Wiłkomirskiego. W bibliotece odbyło się ponad 100 spotkań, bardzo cyklicznych, popołudniami w soboty, gdzie pan Wiłkomirski rozmawiał na różne tematy, nie tylko na temat muzyki, literatury czy filozofii, ale również nie bał się wątków społecznych czy politycznych i trudnych tematów.
5: I właśnie publikacja z tymi tekstami będzie miała premierę w sobotę 16 maja, powiedziała Renata Nowicka, dyrektor Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami. Józef Wiłkomirski od 1978 roku tworzył Wałbrzyską Filharmonię Sudecką, był żołnierzem Powstania Warszawskiego, zmarł 1 sierpnia 2020 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: 9 maja kolejna edycja wydarzenia Legnica na kołach. Teren szkoły przy ulicy Słubickiej stanie się centrum prezentacji nowoczesnej floty i technologii wspierających kierowców i mechaników.
8: Organizatorzy kładą nacisk na praktyczny wymiar tego wydarzenia, więc nie zabraknie stanowisk nowoczesnego ratownictwa, bezzałogowych systemów powietrznych z prezentacją możliwości wykorzystania dronów, czy stanowiska bezpieczeństwa aktywnego z symulatorami. Jednym z organizatorów postawienia Legnicy na kołach jest Fundacja Gugali. Jak powiedział jej prezes, to wydarzenie ma pozostać na długo w pamięci uczestników.
9: Dzień dobry, Adam Juniszewski, prezes Fundacji Gugali.
8: Fundacja Gugali zaprasza.
9: Specjalnie zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 9 maja. Zaczynamy o 10 na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Wydarzenie nazywa się Legnica na kołach. Czyli jest to wydarzenie promujące całą branżę transportową w bardzo szerokich aspektach, czyli będą też tutaj, oczywiście będą ciężarówki, będą naczepy, będą tak zwane konie, będzie kilka symulatorów, jazdy wózkiem widłowym, jazdy ciężarówką.
8: Zderzenia z hulajnogą.
9: Będzie też symulator zderzeń z hulajnogą, także będzie sporo symulatorów, będą też aspekty miękkie, czyli pokazanie różnych przyrządów, urządzeń i sposobu rozliczania pracy kierowców.
8: Chcecie prezentować też specjalne urządzenie?
9: Tak, zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, czyli Zespół Szkół Samochodowych, przez panią Magdę, zostaliśmy zaproszeni do pomocy przy organizacji tego wydarzenia, ale jednocześnie naszym jednym z czołowych działań fundacji to jest promocja defibrilatorów w przestrzeni publicznej i będziemy też pokazywać tutaj defibrilator dedykowany do służb mundurowych, ale też kierowców zawodowych.
8: Jakieś specjalne wymiary, moc?
9: Tak, to jest pełnoprawny defibrilator, więc on ma taką moc i zastosowanie jak każdy inny, taki, który możemy zaobserwować w różnych instytucjach, czy nawet no już coraz częściej na ulicach, w otwartej przestrzeni montowane defibrilatory, a defibrilator jest wielkości dużego powerbanku, czyli wielkości mniej więcej, nie wiem, notesu A4. Oczywiście dla dzieci dużo imprez, konkursy, dmuchańce, robotyka z klocków Lego, dużo wydarzeń.
8: Sprawdź wielkie samochody i zostań kierowcą. To hasło ma obowiązywać w Legnicy 9 maja. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Teatralna odsłona bestsellerowej powieści Sławomira Gortycha Schronisko, które przestało istnieć dziś i jutro, znów zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. Lokalność w tym spektaklu odgrywa znaczącą rolę, mówi dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Katarzyna Sołtys.
10: Ta lokalność, czyli ta rodzimość i to, że my pokazujemy, że mieszkamy w fajnym miejscu, w dobrym miejscu, w miejscu, które też ma swoich twórców i twórców, którzy też mówią o tej lokalności, jest bardzo ważne. Myślę, że sukces Miedzianki był dla nas taką inspiracją, że te sytuacje rodzime i te lokalne nie są do końca jakby wyczerpane. Takie rzeczy robią teatry. Teatry jakby odwołują się do lokalności i do miejsc, w których funkcjonują, w których żyją, do historii, które się pojawiły, do historii, które ukształtowały te tereny i nas przez to. Więc myślę, że Norwid po prostu będzie takie rzeczy robił, że będzie się odwoływał do lokalności, do lokalnych twórców, do historii tych miejsc i też takie rzeczy mamy w przyszłości w planach jeszcze.
3: Dlaczego warto przyjść na adaptację sceniczną Schroniska, które przestało istnieć?
10: Dlaczego warto? Bo to jest unikatowa sytuacja w całej Polsce, ponieważ jest to pierwsza adaptacja twórczości Sławka Gortycha, czyli naszego lokalnego twórcy, autora, bolesławianina. I to jest sytuacja, która się nie zdarza. Jesteśmy po prostu pierwsi i myślę, że dlatego warto.
3: Spektakl dziś o godzinie 19. A kolejna odsłona naszych lokalnych wiadomości z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
9: Sprawdzamy i wychodzi nam 18 minut przed 7. Teraz Lor i Uciekaj.

0: Aleksander Rybak i Fairy Tale. A my się tak zastanawiamy, kiedy ta pogoda będzie wreszcie normalna, w sensie będzie wiosna, taka, żeby temperatury były zacne, a deszczyk pojawiał się wtedy, kiedy powinien być, a nie, że będzie padało przez 3 czy 4 dni, co nie jest fajne.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: I kiedy wreszcie będzie szansa na to, żeby myśleć cokolwiek o wakacjach, chociaż z tymi wakacjami w tym roku jest tak, że pewnie będą droższe, zwłaszcza te za granicą, bo wiadomo, ceny paliw, drugie, niepokoje na świecie, trzecie, właśnie, a propos paliw, to czy będzie na paliwo do samolotu, żeby człowiek mógł sobie polecieć do takiej Grecji, gdzie gra sobie formacja Antik, piosenkę Opa Opa. Za 12.07, za moment, horoskop.

0: na cały dzień.
1: Dobrze, sprawdźmy, co tam nas czeka. Jak zwykle zaczynamy od baranów, które będą w nieco lepszej formie, ale wciąż zmęczenie może dawać o sobie znać. Byki w kontaktach międzyludzkich nie powinny opowiadać o planach przypadkowo napotkanym osobom. Bliźnięta będą zadowolone, wręcz dumne z siebie. Wasz optymizm udzieli się innym. Raki, energia będzie pchała do działania, ale będą mniej odporne na stres i zmęczenie. Lwy mogą liczyć na życzliwość innych osób, ale pod warunkiem, że odwdzięczą się tym samym. Panny postarają się więcej czasu poświęcić sobie, ale trzeba bardziej postawić na samorozwój. Wagi będą pod opieką planet, dodatkowo dopisywać będzie szczęście w grach liczbowych. Skorpiony mimo piątku zaczną nadrabiać zaległości. Z pracy mogą czerpać nawet satysfakcję. Strzelce, unikając nerwowych sytuacji i nadmiaru pracy, dostrzegą coś, co sprawi im sporo radości. Koziorożce zajmą się sprawami rodzinnymi. Będą coś planować, organizować i załatwiać. Wodniki przyspieszą dziś działania pro-weekendowe. Co zaplanują, uda im się łatwo załatwić. Ryby stawią czoła trudnym sytuacjom. W sprawach zawodowych do głosu dojdzie ognista natura. A dzisiaj piątek, 8 maja, dzień zwycięstwa. 237 dni do końca roku. Jest też Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Imieniny zaś mają Marek, skryty i lojalny, niezależny, Michał, pogodny, pracowity, oddany rodzinie, Piotr, dyplomatyczny, towarzyski, szczery, Stanisław, pracowity, energiczny i sceptyczny. Osoby urodzone 8 maja są życzliwe i wesołe. Poczucie humoru i optymizm sprawiają, że mają wielu przyjaciół. W ich życiu zdarza się wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności. Cieszą się wielkim powodzeniem w miłości, chociaż bywają niestałe i zapominają o swoich obietnicach. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny, różowy kwarc, a sprzyjający im znak zodiaku to strzelec.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Forever Young, Gamper i Dead Ogni, no cóż, któż nie chciałby żyć wiecznie i być wiecznie młodym, no chociaż o poranku to raczej pragnienia ludzkości tylko się do jednego sprowadzają. Nie spóźnić się i być mniej zaspanym i żeby w pracy albo w szkole szybko minęło. A teraz pozwólcie, gościni jest z nami.
1: Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
0: Ale Małgorzata Ostrowska nie jest sama, jest z formacją Lombard ze starych, dobrych czasów. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, wiadomka, a za moment będą wiadomości, bo to 4 minuty przed 7:00.

0: Tak gra muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Dorota Wardycka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
6: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
5: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
7: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
7: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
8: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
7: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
5: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
9: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą.
10: To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
5: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego 2-godzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
11: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
5: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompeji.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe.
3: Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcia o europejskie puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, Aston Villa z Mattim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Shakhtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasbourg 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji, mówi szefowa MKOL-u Kirsty Coventry.
4: Neutrality and our remit is sport.
3: Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony i zawsze cieszył się nienaganną opinią. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich. Jadący Toyotą Szwed Oliver Solberg prowadzi po pierwszym dniu rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. O ponad 3 sekundy wyprzedza Francuza Adriana Formo, jadącego Hyundaiem, i o ponad 7 kolejnego kierowcy z Francji Sebastiana Ogiera z zespołu Toyoty. Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Elfyn Evans jest 5. Dziś kolejne odcinki specjalne, a koniec rajdu w niedzielę. Holenderka Misha Bredewolt wygrała 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Na prowadzeniu umocniła się druga na mecie w Astordze Belgijka Lotte Kopecky. W czołówce finiszowały Polki. 4. była Agnieszka Skalniak-Sójka, a 8. Katarzyna Niewiadoma, która jest także 8. w generalce.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Słuchajcie, ludzie w życiu mają różne pomysły. Na przykład mogą mieć pomysł, jak dać dziecku na imię. Proszę bardzo, nietypowe imiona w Polsce w rejestrze PESEL. Za Polsatem przywołujemy. Otóż w Polsce jest 2 Toników, 2 Diorów, 9 Talentów, 9 Zenków, 9 Nissanów, 10 Tarzanów, albo Tarzanów, jak mawiała babcia. Roków jest 11, ale nie przez CK, tylko przez K. A proszę bardzo, bardzo fajne jest imię Rambo. 2 takich mężczyzn będzie na świecie w tym roku. A jeśli chodzi o imię, które najbardziej zaskakuje, to imię, które brzmi Memik. Serio.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Znaczy, Memik to pewnie zdrobniale, bo tak naprawdę to on się nazywa Mem. Dzień dobry.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
5: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
10: W tym tygodniu dla Was tak.

0: Pelican Cherry and Christine i Summer of 19. To jest żadny summer, żadne tam latko, tylko raczej coś w kształt jesieni. Pora deszczowa się rozpoczęła, pora chłodna i wygląda na to, że jakiś czas jeszcze z nami będzie. A na zegarze prawie 16 minut po 7. Zapraszamy na podróż do krainy motoryzacji.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Gotowi? To możemy ruszać w drogę. Dzisiaj aktualności związane z kupnem i sprzedażą, głównie z kupnem używanych i nowych samochodów. Arek Włodarski, ruszamy. Kwiecień ze wzrostem sprzedaży nowych samochodów na początek.
1: Autoradio.
2: W ubiegłym miesiącu zarejestrowano w naszym kraju blisko 52 tysiące samochodów osobowych. To ponad 10% więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. To najlepszy wynik kwietniowy w XXI wieku i drugi dotychczas rezultat z tego roku. Tytuł lidera utrzymała Toyota, na drugim miejscu jest Skoda, na trzecim Volkswagen, dalej BMW i Audi. Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla i Skoda Octavia. Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Kia Sportage. Udział chińskich producentów aut osobowych w rynku wzrósł w kwietniu w porównaniu do marca i wyniósł blisko 13%. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych nieznacznie spadł do nieco ponad 5%, jednak warto zauważyć, że kwietniowy wynik po raz pierwszy przekroczył 2600 zarejestrowanych samochodów elektrycznych. Tymczasem 3 na 4 sprzedawane w Polsce auta używane mają nie zawsze ujawnioną historię.
1: Aktualności.
2: Na rynku wtórnym Polacy najczęściej wybierają Volkswagena, około 10% transakcji, Opla i Forda 8-7%, Audi i BMW mają razem 13% rynku sprzedaży używek. Statystyczny pojazd sprzedany w ubiegłym roku miał około 15 lat i dokładnie 3,6 właściciela. Aż ponad 70% samochodów pochodziło z importu, co oznacza, że dostęp do pełnej historii serwisowej i powypadkowej jest utrudniony. Jak pokazują analizy bazy Car Fax, 3/4 osób, które w marcu i w kwietniu sprawdzały historię auta przed zakupem i natrafiły na informacje o szkodach, nie usłyszały o nich wcześniej od sprzedającego. Skala problemu jest ogromna. Z ponad 21 milionów aut zarejestrowanych w naszym kraju na przykład w 2024 roku, ponad 60% sprowadzanych pojazdów miało w historii odnotowane uszkodzenia, a ponad 80% różnego rodzaju czynniki ryzyka.
1: Autoradio.
2: Chodzi m.in. o cofnięty licznik, niejasną historię importu oraz braki w dokumentacji. Bezproblemowe auta stanowią zdecydowaną mniejszość, a kupując używany samochód trzeba być przygotowanym na niespodzianki, a nawet być ich niemal pewnym. Szczególnej ostrożności wymagają auta klasy premium. Według danych Carfaxu ponad 90% używanych Audi i 80% BMW miało w historii poważny sygnał ostrzegawczy, najczęściej wcześniejsze kolizje lub niejasne pochodzenie. Dodatkowo, nawet jeśli prawo zabrania cofania liczników, to proceder nadal jest popularny, ale przed rejestracją samochodu w kraju. Wówczas takie przestępstwo jest trudne do udowodnienia. Nie oznacza to, że oczywiście każdy taki samochód jest złym wyborem, ale przy bardzo atrakcyjnej czy też atrakcyjnej nawet cenie i lakonicznym opisie warto podwoić czujność. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
4: Ja się staram.

0: 25 po 7. Dzień dobry raz jeszcze w ten jakże piękny, nazwijmy to umownie, piątek. 8 maja jest Narodowy Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem. Wiadomka. A cóż tu my jeszcze mamy z ważnych rzeczy? Mamy wam powiedzieć.
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Julia Żugaj teraz się pojawia z piosenką Po Tobie. Znaczy, jak się spóźnisz do pracy i spotkasz szefa jako pierwszego, to wtedy będzie po tobie. Takie to życie jest. Za moment prognoza pogody.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
6: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
8: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: 7.30 na zegarze, a na termometrach od 7 do 9 stopni, później w ciągu dnia od 10 do 13. Niektórzy mówią, że może i 15 będzie miejscami, ale nie wierzymy w to. Jeśli chodzi zaś o to, co na niebie, to zdecydowanie pochmurno, bez przejaśnień. Czy możliwe są opady deszczu? Odpowiadamy tak, na nasze szczęście nie wszędzie, bo nie lubimy deszczu na wiosnę jakoś specjalnie i jeśli będzie, to nie będzie padało intensywnie. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał dzisiaj głównie z kierunków północnych.
10: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wydaje się być optymalne, to 1017 hektopaskali, ale w ciągu dnia wzrośnie, biometr o poranku jest obojętny, a jakość powietrza w całym regionie albo bardzo dobra, albo dobra. A teraz Anna Tarkota, dzień dobry.
13: Witam. Wczoraj w Jeleniej Górze, powróćmy do tego dnia, gościła ministra edukacji Barbara Nowacka. Spotkała się z władzami miasta oraz nauczycielami z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. Na konferencji prasowej zapytaliśmy panią minister, czy zna problem radonu występujący w jeleniogórskiej szkole.
14: Rozmawiałam o tym dzisiaj z panem prezydentem Jerzym Łużniakiem, bo ta historia ze szkoły podstawowej numer 5 w Jeleniej Górze była dosyć szeroko komentowana medialnie. To po pierwsze taka uspokajająca informacja dla rodziców, którzy chcą, żeby szkoła funkcjonowała, że szkoła będzie funkcjonowała, a te klasy, w których radon został wykryty, oczywiście są remontowane. Szkoły są zadaniem, w prowadzeniu szkół remonty ich również są zadaniem własnym samorządu. Jeżeli okaże się, że problem jest na dużą skalę, będziemy też szukali rozwiązania wspólnie, być może z innymi resortami, być może z rezerwy, która jest u ministra finansów, jeżeli problem okaże się na dużą skalę. Natomiast z tego, co wiem, to Jelenia Góra ze swoim problemem poradziła sobie doskonale, wszystko działa, sale są zamknięte. Jeżeli problem będzie będzie większy, to będziemy też odpowiednio reagować i też samorządy będą zgłaszały te potrzeby, bo proszę pamiętać, że jako że prowadzenie szkół jest zadaniem własnym samorządów, my też musimy patrzeć, komu tej pomocy trzeba udzielić i jaka to ma być pomoc. Jeżeli mówimy o samorządach zamożnych, to wiem, że dźwigną wyzwanie. Jeżeli mówimy o samorządach biedniejszych, to jakby bardziej potrzebna jest interwencja ze strony państwa. No i trzecia rzecz, zobaczenie skali. Więc jeżeli ma pan takie szczegółowe informacje o tym, które to są placówki, to ja też poproszę, żeby odpowiedni departament przyjrzał się, zobaczył, skontaktował z samorządami, jakie ewentualnie mieliby potrzeby, bo na dzisiaj żadna taka potrzeba do ministerstwa nie wpłynęła, czyli tak jak Jelenia Góra, same dają radę.
13: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
13: Teraz Wałbrzych, gdzie przy AquaZdroju odsunięto kolejne gwiazdy wałbrzyskiego sportu. Tym razem wyróżniono troje sportowców, którzy na stałe zapisali się na kartach historii polskiego sportu. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, ja dla przypomnienia tylko dodam, że pierwsze tablice w Wałbrzyskiej Alei Gwiazd Sportu odsunięto w marcu 2020 roku. Wtedy upamiętniono 6 sportowców byłych olimpijczyków oraz reprezentantów Polski. Teraz dołączono do nich kolejne 3 nazwiska. Zapaśniczki i brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Agnieszki Wieszczak Kordus, chociaża także olimpijczyka z Sydney, Romana Magdziarczyka oraz byłego siatkarza, jednego z legendarnej drużyny Huberta Wagnera, Bronisława Bebela.
15: No Wałbrzych porodził trochę fajnych ludzi, to we wszystkich dyscyplinach, tak można powiedzieć. I kolarstwo, i siatka, i lekka, i zapasy, no mega. Bardzo, bardzo miłe i takie podbudowujące i zobowiązujące jednocześnie.
16: Ja nie sądziłam, że to jest aż tak fajne uczucie i no jestem dzisiaj bardzo wzruszona. Bo ja jadąc tutaj nie sądziłam, że będą mną targały aż takie emocje. W ogóle samo to, że pamiątka taka zostaje i to ja czuję się po prostu doceniona. Wiadomo, że ten medal zdobyty był już x lat temu, już wszyscy o tym zapomnieli. To jest coś wielkiego dla mnie.
9: To Agnieszka Wieszczek-Kordus, a wcześniej Roman Magdziarczyk. Mieszkający na stałe we Francji Bronisław Bebel nie mógł przyjechać na uroczystość. Ja przypomnę, że Wałbrzych w tym roku obchodzi 80-lecie sportu. Pierwsze zalążki polskich klubów sportowych po II wojnie światowej zostały zarejestrowane tu w 1946 roku. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
13: I jeszcze przypominamy dzisiaj kolejna odsłona cyklicznego wydarzenia. Dziś z okazji właśnie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbędzie się niepowtarzalna marsz i to będzie też okazja, aby przybić piątkę uczestnikom w wyjątkowym miejscu, okazać wsparcie tak małym i bardzo znaczącym gestem.
17: Witam serdecznie, Agnieszka Napierała, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło Wieleniej Górze. Drodzy mieszkańcy, już 8 maja zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie. My spotykamy się o godzinie 10 na Placu Ratuszowym, skąd wyruszy 3. edycja Marszu Godności. To dzień ludzi, to dzień emocji i prawdziwych spotkań. A następnie zapraszamy na część artystyczną. W programie m.in. występy sceniczne uczestników, kiermasz rękodzieła oraz wiele innych atrakcji. To coś więcej niż wydarzenie, to wspólny głos o szacunku, akceptacji i obecności. To moment, w którym możemy być razem i pokazać, że każdy człowiek ma swoją wartość i miejsce w naszym społeczeństwie. Przyjdźcie, bądźcie z nami, zabierzcie swoich bliskich. Razem możemy stworzyć coś naprawdę ważnego. Do zobaczenia.
13: Przypomnijmy, marsz rusza o godzinie 10, a nasze kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Słyszymy się ponownie o 8.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hello Poland. My name is Dario G. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. There's something happening.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
10: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
11: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
12: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
13: Sprawdzamy. 7.42, wersja dla zaspanych i ciężko myślących o poranku jest taka, że to 18 minut przed 8. Phil teraz poleca się do słuchania. Dajcie głośniej.

0: feel. Pokaż, na co się stać, ale nie jeden raz, no to my nie jeden raz, tylko dwa razy dzisiaj będziemy sprawdzali, na co nas stać. Za sprawą tego programu. Na kwadrans przed ósmą.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Mieszkańcy Dolnego Śląska znaleźli się na trzecim miejscu w niechlubnym rankingu województw, w których mieszkają najbardziej niesumienni dłużnicy. Według Krajowego Rejestru Długów więcej przeterminowanych zobowiązań przypada tylko na mieszkańców Warmii i Mazur oraz Pomorza. Pod uwagę brano również odsetek osób, które nie uregulowały rachunków w terminie. Na Dolnym Śląsku wyniósł on 7,64% i jest wyższy niż przed rokiem. Najbardziej sumienni są mieszkańcy Podkarpacia. Tam odsetek zadłużonych nie sięga 2,9%. Według ekspertów osoby bardziej konserwatywne biorą po prostu mniej kredytów, nie mają więc czego spłacać. By nie popaść w długi, warto dobrze zarabiać. Portal Business Insider sprawdził, co najlepiej studiować na Dolnym Śląsku, by po zrobieniu dyplomu otrzymać najwyższe wynagrodzenie. Jeśli chodzi o bezpłatne kierunki, aż 7 z 10 najbardziej perspektywicznych oferuje Politechnika Wrocławska. To studia dotyczące sztucznej inteligencji, inżynierii, zarządzania czy informatyki. Według badań mediana zarobków młodych specjalistów od AI w pierwszym roku po ukończeniu studiów przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Na dobre pieniądze zaraz po dyplomie mogą liczyć również absolwenci finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz kierunków lekarskich na Uniwersytecie Medycznym. A skoro mowa o sztucznej inteligencji, polskie firmy zabrały się za jej wdrażanie z wyjątkową werwą. Według badań cytowanych przez Rzeczpospolitą, tempo adopcji rozwiązań AI jest nad Wisłą o 70% szybsze od globalnej średniej. Z nowymi rozwiązaniami zetknęło się już 31% populacji w wieku produkcyjnym. To mniej więcej tyle, co w Niemczech czy USA. Podobne wyniki przynoszą badania firmy EY, opisywane dziś przez Forsal.pl. Wynika z nich, że aż 37% polskich firm usługowych wdrożyło już pierwsze rozwiązania oparte na AI. Ponad 1/3 jest w trakcie. Przedsiębiorcy deklarują, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji zmniejsza koszty działania i pozwala na poprawę jakości usług.
1: Pora dla inwestora.
2: Na giełdzie w Warszawie w czwartek akcje taniały. WIG20 stracił ponad 1% i ma 3593 punkty. Znów najlepiej radził sobie KGHM, który jako jedyna spółka zanotował wzrost. Walory pozostałych 19 największych spółek poszybowały w dół. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,24 zł. Za dolara 3,62 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,50 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

Mylène Farmer i Désenchanté, jak załadna piosenka na 8 minut przed godziną 8, ale teraz mamy też piękną piosenkę. Słuchajcie, ile on ma fanek na świecie. To są wartości niepoliczalne dosłownie. I te fanki teraz mają lat 30+, te, które są starszymi odrobinkę, a te, które są młodszymi, to pewnie mają lat kilka dopiero, bowiem ten młodzieniec to Michael Patrick Kelly w prezencie o poranku do kawy, niczym słodki rogalik się pojawia, z piosenką Run Free. Polecamy.

0: Pozdrawiam bardzo gorąco słuchaczy Muzycznego Radia, tu Arek Bożdyński i zachęcam do wysłuchania mojego najnowszego singla Poddam się.
1: A my się nie poddajemy i zapraszamy Was na wiadomości krajowe i zagraniczne wraz z Arkiem Bożdyńskim. O sporcie też będzie za chwilę.

0: potem spadam stąd.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
10: 8.
1: Czas na wiadomości.
11: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solckiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
12: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
12: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
11: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
14: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
15: W każdym momencie wyjeżdżając, my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
16: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
11: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
17: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się go w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
11: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo średnio około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
0: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
11: Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków do końca października.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi dziś wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia, mówi trener Nils Frederiksen.
18: The game will be very difficult.
10: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
18: Very, very tough game.
10: Lech zostanie mistrzem, jeśli dziś wygra, a jutro punkty zgubią rywale z Zabrze i Białegostoku. Jagiellonia podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Amerykanka Katie McNally będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w turnieju w Rzymie. Ten mecz dziś od 11. Wczoraj z trudem awans do trzeciej rundy wywalczyła broniąca tytułu Jasmine Paolini. Włoszka pokonała francuskę Leolie Jeanjean 6-7, 6-2, 6-4. Wysoką formę potwierdziła za to finalistka turnieju w Madrycie. Mira Andrijewa wygrała z Chorwatką Antonią Różic do 1-0. Z kolei Aryna Sabalenka pewnie rozprawiła się z Barborą Krejczykową. Pokonała Czeszkę 6-2, 6-3. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej A. To oznacza, że jeśli dziś wygramy z Litwą, możemy sobie zapewnić powrót do elity. Ten wywalczyli już Kazachowie. Maciej Majcherek z Kinga Szczecin, debiutujący w roli pierwszego trenera, został uznany za najlepszego szkoleniowca, a 25-letni Andrzej Pluta z Legii Warszawa nagrodzony został tytułem MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszego Polaka Orlen Basket Ligi. To już 14. edycja głosowania szkoleniowców Ekstraklasy po tej fazie rozgrywek. A dziś rusza faza play-in. Anwil Łocawek zagra z Zastalem Zielona Góra, a MKS Dąbrowa Górnicza ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Kolarze rozpoczynają dziś pierwszy z trzech wielkich turów. Rozpoczyna się bowiem 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja rusza poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się 3 etapy, a pierwszy dziś poprowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogaczar nie zamierza obronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać 8. kolarzem w historii, który wywalczy potrójną koronę, bo na koncie ma już zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Tak to sobie człowiek pisze, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie z radością poinformowała, że ślubowanie złożył radca prawny, a wcześniej i obecnie znany artysta muzyczny Adam Zieliński, pseudonim artystyczny Łona. Witamy pana mecenasa w naszym gronie i życzymy samych sukcesów zawodowych na scenach Teatru Prawa i Muzycznych. No i w sumie dwie rzeczy, które są zaskakujące, że Łona to ma jakieś imię i nazwisko, to jedna rzecz, a druga rzecz, która zaskakuje, to to, że raczej jak ktoś ma pseudonim, to się kojarzy, owszem, z prawem, ale z tą drugą stroną.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Taki Słowik na przykład, albo inny silnoręki. A nie, silnoręki to akurat z przemysłem muzycznym jak najbardziej. 7:59, kłaniamy się.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zaborze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Super High i Lira i Rich in Love, a zegar pokazuje 16,5 minuty po 8. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Cześć, tu Ewelina Lisowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Ależ to jest piękne. Wczoraj gdzieś to wygrzebałem na internetach. Poważne pytanie do milenialsów. Moja starsza kuzynka powiedziała, że kiedyś wypalała płyty CD dla swojego chłopaka. Czyli że co? Że ogniem to był jakiś rytuał. Na co ktoś odpisał, stara magia nie będzie omawiana z dziećmi nowych.

0: Muzyczne Radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: 20 po 8 na zadawane pytanie, a co to jest to wypalanie płyt, to wiadomka, co to jest, chociaż młodzi, którzy nie wiedzą, czym była ta czynność, mogą pomyśleć sobie, że hasło piractwo dotyczy zakładania opaski na oczy i specjalnej chusty na głowę i walkę na morzu, a niekoniecznie.

I love you, I want you, I need you to jest uniwersalny przepis na hit, a tutaj jeszcze dodali do tego Loco Loco i proszę bardzo, i wyszła taka piosenka, która sprawiła, że stała się popularna na całym świecie, a ludzie zaczęli Gordo i Reniera Zonnevelda uwielbiać i całkiem słusznie zresztą. 8.26, teraz pozwólcie, będziemy szli w kierunku nieba, niebo w zasadzie jest niedaleko, w Łodzi, Blue Cafe, tam zaprasza, a za kilka chwil to my też będziemy was zapraszali, ale raczej na doniesienia o pogodzie i te z regionu. Polecamy się.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 8.30 na zegarze, od 7 do 9 stopni. Teraz jest tutaj cieplej, się wcale nie robi. Później ma się zrobić. Szalone. Od 10 w Wałbrzychu do 13 w Legnicy i Wrocławiu. Być może gdzieś miejscami nawet 15 się stopni pojawi na termometrach, ale wątpimy. Ale mimo wszystko trzymamy za to kciuki. Do tego wszystkiego mówimy prosto i jasno. Chmury będą na niebie, przejaśnień zero. Możliwe są też opady deszczu albo mrzawki, na szczęście tylko miejscami. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam wiał z kierunków północnych.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy sobie ciśnienie raz jeszcze. 1017 hektopaskali teraz na barometrach. Ono się nie zmieniło, ale w ciągu dnia ma pójść nieco do góry. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jeśli chodzi o biometr, to on nie jest dobry, on jest obojętny i taki dzisiaj pozostanie. Anna Tarkota teraz.
8: U nas na początku na tego raportu finanse w roli głównej. Serwis Bankier.pl opublikował ranking wynagrodzeń prezesów spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie papierów wartościowych. W gronie najlepiej zarabiających menedżerów znalazł się były prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło. Jeśli dodatkowa premia zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, ma on szansę objąć pierwsze miejsce w całym zestawieniu.
9: Wynika z niego, że były prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło zarobił 2 miliony 630 tysięcy złotych brutto. To jednak nie wszystko. W grę wchodzi jeszcze blisko 1,5 miliona złotych dodatkowej premii, która może zostać wypłacona po decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy zaplanowanego na 9 czerwca. Jeśli tak się stanie, Szydło może zostać najlepiej opłacanym szefem państwowej spółki giełdowej w Polsce. Obecnie najwyższe wynagrodzenie należy do prezesa Orlenu Ireneusza Fonfary. To prawie 3 miliony złotych rocznie. Niewiele mniej zarabiają prezesi PKO BP i Alior Banku. Z raportu wynika także, że duże koszty generują zmiany kadrowe w państwowych firmach. Przykładem jest PZU, gdzie w ciągu roku funkcję prezesa pełniły 3 osoby, a łączny koszt ich wynagrodzeń przekroczył 3 miliony złotych. W zestawieniu uwzględniono również spółki energetyczne, banki i firmy chemiczne. W wielu przypadkach na wysokie zarobki menedżerów składają się nie tylko pensje podstawowe, ale także premie, odprawy i świadczenia związane z zakazem konkurencji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Rusza remont wiaduktów na Brochowie we Wrocławiu. Uwaga, od dziś duże zmiany w organizacji ruchu.
10: Przed mieszkańcami Wrocławia duże utrudnienia w ruchu. To będzie sprawdzian dla kierowców. Rusza remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Prace będą kosztowały prawie 15 milionów złotych. Wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu. Jak dodaje Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, prace obejmą także przebudowę skrzyżowania Gazowa, Karwińska, Mościckiego na Rondo, budowę drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Prace ruszają 9 maja, a remont podzielono na etapy. Pierwszy ma się zakończyć w sierpniu. Robotnicy pojawią się na ulicy Gazowej, gdzie przebudują 2 wiadukty. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum Wrocławia będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Mniejsze zmiany wprowadzone zostaną także na innych ulicach. Patrzcie na znaki i bądźcie uważni. Trasy zmienią też autobusy. Chodzi o linię 100, 124, 125 i nocną 245. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: A na koniec zapraszamy na weekendowe wydarzenie. 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich odbędzie się w najbliższy weekend w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, Cieplicach. To cykliczne wydarzenie oferuje bogaty wybór okazów kolekcjonerskich, biżuterii oraz unikalne eksponaty, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
3: Zapraszamy na wystawy minerałów oraz spotkania z miejscowymi kolekcjonerami, wystawcami biżuterii i wyrobów jubilerskich, cięcie agatów, a dla najmłodszych i nie tylko warsztaty płukania minerałów i stoisko edukacyjne. Nowością na naszej giełdzie będzie specjalna ekspozycja z kolekcją minerałów świecących w ultrafiolecie. 9-10 maja, godzina 9-17.
8: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Zapraszamy na kolejny raport o 9.30, a teraz jeszcze sprawdźmy prognozę pogody w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
11: Stacja centralna Grupy Karkonoskich Gobr, ratownik dyżurny Piotr Kaszniak. No dzisiejsza pogoda nie zachęca do wyjścia w górę. Tutaj na dole w Jeleniej Górze mamy mrzawkę, mgłę, w górach nie jest dużo lepiej. No ale jeżeli już się ktoś zdecyduje, to dobrze wiedzie, co tam się dzieje. I tradycja, jak zawsze, zaczynam od Śnieżki. Temperatura plus 1,9 stopnia Celsjusza, jeszcze na plusie. Wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, czyli to jest taki minimalny wiatr. Widzialność za to mamy ograniczoną do 30 metrów. Mgła z pełnym zachmurzeniem i na szczycie Śnieżki, tak jak wszędzie, taka mrzawka, taka mgła rosząca, także jest to dosyć nieprzyjemne. Ciśnienie atmosferyczne 835,7 hektopaskali i rośnie w górę. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia się będzie poprawiać. Wczoraj też było bardzo brzydko, a już im bliżej wieczoru, tym bardziej odsłaniało nam Śnieżkę. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 5 stopni bezwiecznie, dostateczna widzialność. Też występuje mgła i jest opad mrzawki. W Szklarskiej Porębie mamy 7 stopni, identycznie jak w Karpaczu, bezwiecznie z dostateczną widzialnością i też mrzawka. Także wybierając się dzisiaj w góry, zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby do plecaka zapakować coś przeciwdeszczowego. Dzisiaj na pewno czapka, rękawice jak najbardziej będą wskazane i mogą się przydać w tych naszych wędrówkach po górach. Szlaki generalnie będą mokre, śliskie i są jeszcze szlaki, na których występuje śnieg. Także też proszę na tych szlakach uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba. Przed wyjściem w góry proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Hello, jest H Connect and Rockaway. We're happy to present our new single here on Muzyczne Radio. It's a brand new version of our song Disco Nights.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
0: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji, kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
0: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
7: 8:43, za 17 minut 9. Kamil Bednarek i Staszek z Gór polecają robić tak, żeby was cieszyło.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Mieszkańcy Dolnego Śląska znaleźli się na trzecim miejscu w niechlubnym rankingu województw, w których mieszkają najbardziej niesumienni dłużnicy. Według Krajowego Rejestru Długów więcej przeterminowanych zobowiązań przypada tylko na mieszkańców Warmii i Mazur oraz Pomorza. Pod uwagę brano również odsetek osób, które nie uregulowały rachunków w terminie. Na Dolnym Śląsku wyniósł on 7,64% i jest wyższy niż przed rokiem. Najbardziej sumienni są mieszkańcy Podkarpacia, tam odsetek zadłużonych nie sięga 2,9%. Według ekspertów osoby bardziej konserwatywne biorą po prostu mniej kredytów, nie mają więc czego spłacać. By nie popaść w długi, warto dobrze zarabiać. Portal Business Insider sprawdził, co najlepiej studiować na Dolnym Śląsku, by po zrobieniu dyplomu otrzymać najwyższe wynagrodzenie. Jeśli chodzi o bezpłatne kierunki, aż 7 z 10 najbardziej perspektywicznych oferuje Politechnika Wrocławska. To studia dotyczące sztucznej inteligencji, inżynierii, zarządzania czy informatyki. Według badań mediana zarobków młodych specjalistów od AI w pierwszym roku po ukończeniu studiów przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Na dobre pieniądze zaraz po dyplomie mogą liczyć również absolwenci finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz kierunków lekarskich na Uniwersytecie Medycznym. A skoro mowa o sztucznej inteligencji, polskie firmy zabrały się za jej wdrażanie z wyjątkową werwą. Według badań cytowanych przez Rzeczpospolitą, tempo adopcji rozwiązań AI jest nad Wisłą o 70% szybsze od globalnej średniej. Z nowymi rozwiązaniami zetknęło się już 31% populacji w wieku produkcyjnym, to mniej więcej tyle co w Niemczech czy USA. Podobne wyniki przynoszą badania firmy EY, opisywane dziś przez Forsal.pl. Wynika z nich, że aż 37% polskich firm usługowych wdrożyło już pierwsze rozwiązania oparte na AI. Ponad 1/3 jest w trakcie. Przedsiębiorcy deklarują, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji zmniejsza koszty działania i pozwala na poprawę jakości usług.
1: Pora dla inwestora.
0: Na giełdzie w Warszawie w czwartek akcje taniały. WIG20 stracił ponad 1% i ma 3593 punkty. Znów najlepiej radził sobie KGHM, który jako jedyna spółka zanotował wzrost. Walory pozostałych 19 największych spółek poszybowały w dół. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,24 zł. Za dolara 3,62 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,50 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Tak to sobie jeszcze raz patrzymy do kalendarza i wychodzi nam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Narodowy Dzień Zwycięstwa jest również Światowy Dzień Osła. O, to mnie, ja świętuję. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, ale również Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Proszę bardzo, pozdrawiamy wszystkich kierowców i kierowczynie zawodowe przede wszystkim. Niechże świętują, byleby nie za bardzo, bo ktoś jutro rano musi znowu zawieźć pasażerów albo towary w świat i nie tylko. Za 8:09
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: A my odpozdrawiamy panią Natalię i żeby nie było tak jak w tej piosence zimno-ciepło, tylko żeby było ciepło, żeby było pięknie i słonecznie. Tego wam życzę w weekend. Radek Bajor, do usłyszenia. Trzymajcie się.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
6: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wardycka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Hrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób, osadzeniem w placówce penitencjarnej.
6: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
8: Staramy się bezpiecznie wykonywać precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzenił.
6: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego, trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
9: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
6: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem. Jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
10: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
6: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością, a przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już finalistów wszystkich europejskich pucharów. O triumf w Lidze Europy walczą Freiburg i Aston Villa, bo Niemcy pokonali wczoraj Bragę 3-1, a Anglicy Nottingham Forest 4-0. W Lidze Konferencji w finale spotkają się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy wygrali z Szachtarem Donieck 2-1, a Hiszpanie ze Strasburgiem 1-0. Finał Ligi Europy 20 maja w Stambule, Ligi Konferencji 27 maja w Lipsku, a Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały już tylko 3 kolejki. Na razie wiemy jedynie, że do pierwszej ligi spadnie na pewno Termalik Kaliciecza. Mistrzem może zostać już w ten weekend Lech Poznań pod warunkiem, że wygra dziś z Arką Gdynia, a jutro Górnik Zabrze nie pokona Zagłębia Lubin, a Jagiellonia Białystok pogoni Szczecin. Granie rozpoczniemy jednak w Częstochowie, gdzie Ranków podejmie o 18:00 Koronę Kielce. Gospodarzy po raz pierwszy poprowadzi Dawid Kroczek, który ostatnie miesiące przepracował w dziale skautingu Rakowa.
11: To nie było wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces. Zadzwonił właściciel Michał Świerczewski z jasną jakby pytaniem, czy widzimy tutaj jakby wspólną współpracę na te kolejki, które zostały do końca. Wiedziałem, co się dzieje w klubie, no bo jakby też taką funkcję pełniłem. Nic nowego i nie trzeba się do tego też jakoś specjalnie przygotowywać, no bo jesteś na bieżąco w takich działaniach.
5: Jutro niezwykle ważne mecze w kontekście walki o utrzymanie Widzew Łódź podejmie Lechia Gdańsk. Nie będzie łączenia sportów zimowych i letnich na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL wykluczył takie rozwiązanie, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście zimowych igrzysk w Alpach Francuskich za 4 lata. Mówi przewodnicząca MKOL-u Kirsty Coventry. Głosowanie nad programem odbędzie się wprawdzie w przyszłym miesiącu, ale już podjęliśmy decyzję, że nie znajdą się na tych igrzyskach żadne sporty letnie ani dyscypliny łączone. Program będzie obejmował wyłącznie sporty na śniegu i lodzie. Francuzi brali pod uwagę włączenie do programu takich dyscyplin jak biegi przełajowe, kolarstwo przełajowe i gravelowe. Obrońcy tytułu, piłkarze ręczni Magdeburga po raz drugi pokonali PIK, Szeged i uzupełnili stawkę uczestników turnieju Final Four Ligi Mistrzów. W czerwcowej imprezie w Kolonii zagrają również Aalborg, Fixe Berlin i Barcelona.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: padał deszcz.
1: Wszystko się zgadza. Padał deszcz, ale nie tylko, bo również męcząca mżawka czy rosząca mgła. O tym w szczegółach niedługo, za 14 minut przed kolejnym raportem regionalnym o 9.30. A teraz, jak zawsze o tej porze...
2: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: I dzień dobry, piątek 8 maja, startujemy z południowym programem Muzycznego Radia w Narodowym Dniu Zwycięstwa, czyli święcie upamiętnienia zakończenia II wojny światowej, u nas oczywiście. To wracamy do tego, co teraz najważniejsze. Horoskop. Barany będą w nieco lepszej formie, ale wciąż zmęczenie może dawać o sobie znać. Byki w kontaktach między ludźmi nie powinno opowiadać się innym o planach przypadkowo napotkanym osobom. Bliźnięta będą zadowolone, wręcz dumne z siebie. Optymizm bliźniąt udzieli się otoczeniu. Raki energia będzie pchała do działania, ale będą mniej odporne na stres i zmęczenie. Lwy mogą liczyć na życzliwość ludzi pod jednym warunkiem, że odwdzięczą się tym samym. Panny postarają się więcej czasu poświęcić sobie, trzeba bardziej postawić na samorozwój na przykład. Wagi będą dzisiaj w piątek pod opieką planet i zresztą w weekend również. Dodatkowo dopisywać będzie szczęście w grach liczbowych. Skorpiony mimo piątku zaczną nadrabiać zaległości z tygodnia, z pracy mogą czerpać nawet satysfakcję. Strzelcy, unikając nerwowych sytuacji i nadmiaru pracy, dostrzegą coś, co sprawi im sporo radości. Koziorożce zajmą się sprawami rodzinnymi. Będą coś planować, organizować i załatwiać. Wodniki przyspieszą dziś działania pro-weekendowe, coś zaplanują, uda się wszystko łatwo załatwić. Ryby stawią czoła trudnym sytuacjom. W sprawach zawodowych do głosu dojdzie ognista natura. Osoby urodzone 8 maja są życzliwe i wesołe. Poczucie humoru i optymizm sprawiają, że mają wielu przyjaciół. W życiu ich zdarza się wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności. Cieszą się wielkim powodzeniem, choć bywają niestałe i zapominają o swoich obietnicach. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny, różowy kwarc, sprzyjający znak zodiaku, strzelec. Solenizanci. Dzisiaj sami panowie, niech to jeszcze ja raz sprawdzę, bo coś mi tutaj nie pasuje. No tak, rzeczywiście. Pan Stanisław, pracowity, energiczny, sceptyczny. Kto jeszcze ma imieniny? Michał, pogodny, pracowity, oddany rodzinie. Marek, skryty, lojalny, niezależny. I Piotr, dyplomatyczny, towarzyski, szczery. No żeby nie było, że tylko o panach, są jakieś imieniny pani dzisiaj. Tak, Ida świętuje, no i Dezyderia. Wszystkiego dobrego. A do listy panów możemy jeszcze dodać Achacjusza, Achacego, Amata, Arseniusza i Bonifacego. Mnóstwo świąt dzisiaj, to najważniejszy Narodowy Dzień Zwycięstwa, ale także Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarek i Bibliotekarzy, ale także Bibliotek oczywiście, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Mamy ważny bardzo dzień walki z rakiem jajnika oraz z jeszcze tych świąt zupełnie nietypowych, Światowy Dzień Osiołków. No już teraz chyba raczej nie używa się ich za wiele do przewożenia towarów czy ludzi, ale wciąż pracują. Na przykład w Meksyku i to właśnie tam w tym dniu mają taki luz i takie święto, oddaje się im honory wręcz za ich robotę. No to teraz dobra muzyczna robota w remiksie Purple Disco Machine, Mess It Up. Grupa The Rolling Stones. Do 9.30 jeszcze Deep End i Dominique Dudek.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Po reklamie.
7: Minęła 9.30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Bo chmurno do końca dnia. Mamy takie skrajności. Albo za ciepło, za gorąco, za mało wody, albo w drugą stronę. Do tego mgły, zamglenia, taka mgła rosząca nawet się pojawia. Pada mrzawka, jeżeli nawet nie są to intensywne opady deszczu, bo one nie są w zapowiedziach przygotowane na dzień dzisiejszy, ale jednak gdzieniegdzie kropi. No i wilgoć jest wszechobecna ze względu na tę mgłę, niski pułap chmur. Temperatury maksymalne dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 10 około do 12, może 13 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny, Anna Tarkota.
10: A te doniesienia z regionu rozpoczynamy od wizyty w Bogatyni, gdzie odbyło się Forum Regionów Strategicznych. Spotkanie samorządowców, przedstawicieli rządu i ekspertów poświęcone przyszłości regionów stojących przed dużymi wyzwaniami gospodarczymi. W centrum uwagi znalazła się transformacja terenów górniczo-energetycznych, takich jak region Turowa.
11: Były premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie sprawiedliwego rozwoju.
12: Miejsce urodzenia nie może być przeznaczeniem człowieka. Czy się rodzisz w Bogatyni, czy się rodzisz w Warszawie, czy się rodzisz w Koszalinie, albo w wiosce popegeerowskiej, to musisz mieć szansę na rozwój, na edukację, na znalezienie miejsca pracy, a to wszystko się wiąże z rozwojem infrastruktury, podnoszeniem standardu życia.
11: Zwracał też uwagę na brak spójnej strategii rządu wobec regionów energetycznych.
12: Bogatynia to oczywiście kopalnia i elektrownia Turów. Mamy sprzeczne informacje otrzymywane z rządu. Jedno ministerstwo pisze, że już ta elektrownia i kopalnia powinny wygaszać swoje funkcjonowanie do 2035 roku. Z innego ministerstwa płyną zapewnienia, że może to być rok 2044.
11: Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz zaznaczał, że region Turowa czuje się pomijany w procesie transformacji.
13: 95% granic administracyjnych miasta i gminy Bogatynia to granice państwa polskiego. 10 przejść granicznych to właśnie w Bogatyni. Musimy się upomnieć o troskę państwa polskiego o ten region, ponieważ przez ostatnie lata zostaliśmy zaniedbani, finansowanie się zmniejszyło.
11: Podkreślił również brak dialogu z lokalnymi władzami.
13: Jak można transformować region? Jak można odpowiadać za przyszłość bez udziału samorządu bogatyńskiego? Na to się nie zgadzamy.
11: Forum ma być początkiem szerszej współpracy i wprowadzania konkretnych rozwiązań dla przyszłości regionu, który dziś stoi przed koniecznością odejścia od gospodarki opartej na węglu i znalezienia nowych ścieżek rozwoju. Do tematu wrócimy. Bogatynia, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Osoby, które mają za sobą lata pracy na własnej działalności lub zleceniach, mogą oficjalnie powiększyć swój staż u obecnego pracodawcy. Kluczem do jego zwiększenia jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okres ubezpieczenia, wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Oddziału ZUS.
14: To stażowe cieszy się tak dużą popularnością, bo przecież od niego w wielu firmach zależą na przykład dodatki stażowe czy długość urlopu. I to stażowe pozwala na doliczenie do stażu pracy także te okresy aktywności zawodowej, w których nie byliśmy na umowie o pracę, ale na przykład na umowie zlecenia, czy ktoś prowadził własną firmę. Wniosek o stażowe składamy online. Online możemy sprawdzić, czy zaświadczenie zostało wystawione, możemy je wydrukować, możemy zanieść do swojego pracodawcy i tutaj rola pracodawcy, czyli także online może pracodawca sprawdzić, czy to zaświadczenie jest prawdziwe, czy rzeczywiście zostało przez ZUS wystawione.
9: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Rossini, Elgar, Beethoven. Dziś wieczorem Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze.
15: Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Piątek, godzina 19:00. I maestro Marek Pijarowski to zawsze gwarant najwyższej jakości. Do tego mamy znakomitego solistę, kompozytora, wiolonczelistę tutaj w partii, w przepięknym koncercie Edwarda Elgara, w koncercie wiolonczelowym e-moll Marcin Zdunik. Oczywiście całość z stowarzyszeniem naszej wspaniałej orkiestry symfonicznej.
10: A w sobotę o godzinie 18:00 Karkonoski wieczór kameralny.
15: Cieszę się niezmiernie, że powracają do nas artyści, którzy pochodzą z Jeleniej Góry, a na swojej ścieżce artystycznej wybrali inne ośrodki do swoich działań artystycznych. I tak już 9 maja w sobotę o godzinie 18:00 w ramach Karkonoskiego Wieczoru Kameralnego Messager Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę w programie między innymi kwartet smyczkowy d-moll Ludomira Różyckiego.
10: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 10:30. Do usłyszenia.
16: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
17: Stacja centralna grupy Karkonoskiej, Gobr, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No dzisiejsza pogoda nie zachęca do wyjścia w górę. Tutaj na dole w Jeleniej Górze mamy mrzawkę, mgłę, w górach nie jest dużo lepiej. No ale jeżeli już się ktoś zdecyduje, to dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. I tradycja, jak zawsze, zaczynam od Śnieżki, temperatura plus 1,9 stopnia Celsjusza, jeszcze na plusie, wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, czyli to jest taki minimalny wiatr. Widzialność za to mamy ograniczoną do 30 metrów, mgła z pełnym zachmurzeniem i na szczycie Śnieżki, tak jak wszędzie, taka mrzawka, taka mgła rosząca, także jest to dosyć nieprzyjemne. Ciśnienie atmosferyczne 835,7 hektopaskali i rośnie w górę. Jest nadzieja, że ta pogoda w ciągu dnia się będzie poprawiać. Tutaj też było bardzo brzydko, a już im bliżej wieczoru, tym bardziej odsłaniało nam Śnieżkę. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 5 stopni bezwiecznie, dostateczna widzialność. Też występuje mgła i jest opad mrzawki. W Szklarskiej Porębie mamy 7 stopni, identycznie jak w Karpaczu, bezwiecznie z dostateczną widzialnością i też mrzawka. Także wybierajcie dzisiaj w góry, zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby do plecaka zapakować coś przeciwdeszczowego. Dzisiaj na pewno czapka, rękawice jak najbardziej będą wskazane i mogą się przydać w tych naszych wędrówkach po górach. Szlaki generalnie będą mokre, śliskie i są jeszcze szlaki, na których występuje śnieg. Także też proszę na tych szlakach uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba, przed wyjściem w góry proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
18: Dzień dobry, tutaj Grupa Sudecka. No, dzisiaj nas pogoda nie rozpieszcza, mamy duże zachmurzenie. Przelotne występują opady deszczu. Temperatura też niezadowalająca, 13 stopni maksymalnie. W wyższych naszych partiach gór Sudetów jest 6 stopni. Wiatr północny, słaby. Mogą po południu się pojawić przejaśnienia. W góry, jeżeli się wybieramy, to już proszę o ostrożność, bo jest mokro i ślisko po deszczach. Dziękuję.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki Koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
19: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
20: Hi everyone, I'm Karen Harden and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Drogi na gorąco.
1: W uzupełnieniu raportu regionalnego informacja o utrudnieniach na drodze krajowej numer 5, miejscowość Radomierz, czyli bardzo uczęszczana trasa, wylotówka z Jeleniej Góry w stronę między innymi Bolkowa, no i w drugą stronę. Tutaj roboty drogowe, kierowcy muszą bardzo uważać, a drogowcy rozłożyli swój warsztat, wymieniają między innymi odcinkami nawierzchnię asfaltową. Tworzą się zatory z jednej i z drugiej strony i to już dosyć spore, czyli uwaga, jadący DK5 w stronę Bolkowa, od strony Jeleniej Góry i w przeciwnym kierunku utrudnienia w Radomierzu. Korki sięgają tak od strony Kaczorowa zajazdu, gościńca i z drugiej strony od Jeleniej Góry także znanego zajazdu i gospody. Jeżeli macie informacje dla nas z dolnośląskich, nie tylko tras, polecamy się uprzejmej pamięci. Dziękujemy Sebastianowi za informacje z DK5 o utrudnieniach z powodu remontu odcinka tej drogi na wysokości miejscowości Radomierz.
0: Drogi na gorąco. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz muzycznego radia.

Nowa polska muza, najnowszy ostatni singiel Krzysztofa Zaleskiego o miłości, trochę inaczej, bardziej chyba tak realistycznie, czasami lepiej już było. Za 10:10 Festboy przed nami, Born Again, Damiano David, Cinnamon, no i jeszcze grupa Dub. I wybije 10:10 i pojawią się wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą web. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską w ramach programu. Nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
5: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany, i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. Dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
7: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
8: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
7: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczne projekt Izery,
8: który spoza prezentacji powerpointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
7: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
5: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrii Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem. Kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
4: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
5: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

fantastyczna, nowsza muza od Patrycji Kosiarkiewicz, cały czas aktywnej artystycznie, z czego ogromnie się cieszymy, i znów o miłości, to trochę inaczej. Mama mówi, czasem warto słuchać. A na pewno też słuchać nas. Piątek, 8 maja, 18 minut po 10. Witajcie.

Stara nowa muza w nowej odsłonie, znakomity Sirius, a to już polska muzyka z lat 90. Kowalski i niezapomniany Marian do 10.30 do raportu regionalnego i prognozy pogody.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
0: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Po reklamie.
5: Minęła 10:30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pochmurno na Dolnym Śląsku. Niewielkie przejaśnienia gdzieś dopiero w drugiej części dnia i wieczorem. I w nocy, to zapowiedź troszkę lepszej aury jutro. Dzisiaj temperatury maksymalne 10-13 stopni na Dolnym Śląsku, jeszcze możliwe głównie na południu regionu w pasie Sudetów, na Pogórzu opady deszczu przelotne, ale także gdzieniegdzie mgły, zamglenia i taka rosząca mgła sprawiająca, że no jest pomimo braku deszczu wilgotno czy też mokro.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny. Anna Tarkota.
9: W Legnicy trwa walka z niewłaściwym wykorzystywaniem świadczenia 800+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z policją złożył już kilkanaście wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zamianę świadczenia pieniężnego na rzeczowe. Chodzi o to, by środki trafiały bezpośrednio do dzieci, na przykład w formie żywności, odzieży czy opłaconych zajęć.
10: Na Dolnym Śląsku takich wniosków jest już około 450, a 30 zostało zatwierdzonych. Jak podkreśla wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska.
11: Zawsze to jest dużo, jeżeli to jest więcej niż jeden, bo dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego zależy nam na tym, żeby weryfikować każdy taki przypadek i każdy taki przypadek traktować indywidualnie.
10: Miasto wskazuje, że problem dotyczy około 50 rodzin, a kontrole obejmują m.in. warunki życia dzieci, czy mają co jeść, miejsce do nauki i odpowiednią opiekę. Jak mówi Aleksandra Krzeszewska.
11: Sprawdzenie bardzo prostych rzeczy. Czy jest czysto, czy lodówka jest pełna, czy dziecko ma miejsce do tego, żeby móc odrabiać lekcje, żeby się uczyć.
10: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczenie może być wypłacane w formie rzeczowej.
11: Zdecydowanie zmiana świadczenia w formule właśnie rzeczowej poprawi sytuację dziecka, bo wtedy mamy 100% gwarancję, że to świadczenie do dziecka trafi, a nie trafi na jakiekolwiek inne rzeczy, które mogą być wydatkowane przez samych rodziców.
10: Podkreśla wiceprezydent Legnicy. Mieszkańcy miasta popierają takie rozwiązanie.
12: Wie pan co? Generalnie uważam, że ta kontrola się przyda, bo no z doświadczenia wiemy, że te pieniążki są przeznaczane najczęściej na inne cele niż powinny iść. Także myślę, że dobry pomysł.
13: Kto ma dać, to da dla dzieci. A kto, wie pan, pójdzie na przelew, to pójdzie.
14: Te jakieś patologie, które się zdarzają, myślę, że powinny być kontrolowane, ale to są pojedyncze przypadki w moim przekonaniu.
10: Władze Legnicy zaznaczają, że kontrole nie obejmą wszystkich rodzin, ale tylko te, wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia. Celem nie jest kara, ale ochrona najmłodszych. Legnica liczy, że wypracowany model współpracy między MOPS, policją i ZUS stanie się przykładem dla innych samorządów w Polsce. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: A teraz przedweekendowe ostrzeżenie dla kierowców i turystów wybierających się do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Rozpoczęła się tam właśnie gruntowna przebudowa drogi. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
15: Tak, remontowany jest odcinek ze Starej Morawy do Kletna. I tu ciekawostka. Od kilku dni w przestrzeni publicznej pojawiają się sprzeczne informacje. Starostwo powiatowe pisze o zamkniętej drodze. Pracownicy Jaskini Niedźwiedziej o tym, że przejazd do Kletna jest jednak możliwy. Ja o komentarz do tej sprawy poprosiłem w takim razie rzecznika Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Damiana Bednarza.
16: Jest to odbudowa drogi po powodzi z września 2024 roku. Informacja o tym, że droga jest zamknięta, pochodzi bezpośrednio od wykonawcy od firmy Drogmost. Dlatego zalecamy stosowanie się do znaków pionowych, które stoją na drodze.
15: To właśnie Damian Bednarz. Droga ze Starej Morawy do Kletna została została niemal całkowicie zniszczona w czasie wielkiej powodzi we wrześniu 2024 roku. Jak wielu innych w tym rejonie, jej stan był już naprawdę fatalny.
16: Tak, dokładnie. Dlatego też bardzo cieszymy się, że udało pozyskać finansowanie na remont tej drogi, bardzo ważnie pod kątem mieszkańców, pod kątem turystycznym. Chociażby ze względu na dojazd do jaskini Niedźwiedzi w Kletnie i kopalni uranu w Kletnie, które są takimi perełkami ziemi kłodzkiej.
15: Przebudowa drogi ze Starej Morawy do Kletna to prawie 20 milionów złotych, z czego niemal wszystko to dofinansowanie, czy to z budżetu państwa, czy ze środków BGK. Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać do końca roku. Kłodzko, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Pierwszy w mieście skatepark powstanie w Mirsku. Jego budowa rozpocznie się w tym roku. Obiekt ma służyć rolkarzom, deskarzom, a także rowerzystom. Otwarcie planujemy wiosną przyszłego roku, mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Mirska.
0: Jestem pewny, że w tym roku rozpoczniemy budowę. Budowa potrwa do wiosny przyszłego roku, więc myślę, że początek ciepłej wiosny czy ciepłego lata w przyszłym roku to już miłośnicy i dwóch kółek, i hulajnog, i rotek będą mogli korzystać. Ten skatepark wykonujemy w technologii betonowej, czyli taki trwały, z oświetleniem, z miejscami parkingowymi, z miejscami dla rowerów, tak więc taka pełna infrastruktura. Blisko szkoły przy ulicy Wodnej, między ulicą Wodną a Aleją Wojska Polskiego, czyli tej głównej trasy prowadzącej na Świeradów, więc bardzo łatwo będzie można trafić.
9: Dziękuję. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe raporty. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hey, it's Anna Gray and you're listening to my song Aloha on Muzyczne Radio.

0: dance.
1: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
0: Pop, dance, rock, trance,
1: elektro,
0: hip-hop.
1: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
0: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Po reklamie.

0: wspieramy młodych polskich artystów, tych, którzy zaczynają dopiero swoją drogę w muzycznym showbiznesie. Błażej Latos, głośniej. No to teraz na pewno będzie można dać odrobinkę głośniej.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ten numer już znacie z naszej anteny, z Hit Planety, codzienne listy przebojów. Gromy, Jordan Grace, Say My Name, już prawie za kwadrans 11.

Powoli, nawet chyba szybko zbliżamy się do momentu, gdy zaczniemy wam przypominać niezapomniane hity trzech czasów w południowym paśmie od 11 do 13. No to może być bardzo dobry wstęp do prezentowania tej muzyki. Mobi przed nami, jeszcze przed 11, Leniwiec. Muzyczne radio w piątek, 8 maja.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza i niewielkie opady deszczu.
5: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
4: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
4: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
7: They trifled with us today.
8: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą znad Iranu.
4: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magda Linette i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
4: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z Międzynarodowego Zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, w które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
4: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Pogoda.
9: Niedawno mieliśmy wiosną, lato, teraz mamy wiosną, absolutną jesień. To znaczy ta aura troszkę się tam poprawia, ale wczoraj, przecież w nocy, dzisiaj rano, gęste mgły, miejscami zamglenia, mrzawka, opady też deszczu, one ustępują, ale jeszcze mogą się zdarzyć głównie w pasie Sudetów, na ziemi jeleniogórskiej, kamiennogórskiej, wałbrzyckiej i kłodzkiej również. Jeżeli przejaśnienia, to dopiero w drugiej części dnia lub wieczorem. Temperatury maksymalne od 10 do 12-13 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Teraz o tym, co będzie grane w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, o tym dyrektor Marek Wroniszewski.
10: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze.
11: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
12: Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. 8 maja, już za sekundkę, piątek, godzina 19:00. I maestro Marek Pijarowski to zawsze gwarant najwyższej jakości. Do tego mamy znakomitego solistę, kompozytora, wiolonczelistę tutaj w partii, w przepięknym koncercie Edwarda Elgara, w koncercie wiolonczelowym e-moll Marcin Zdunik. Oczywiście całość z stowarzyszeniem naszej wspaniałej orkiestry symfonicznej. Cieszę się niezmiernie, że powracają do nas artyści, którzy pochodzą z Jeleniej Góry, a na swojej ścieżce artystycznej wybrali inne ośrodki do swoich działań artystycznych. I tak już 9 maja w sobotę o godzinie 18 w ramach karkonoskiego wieczoru kameralnego Messager Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę, w programie między innymi kwartet smyczkowy d-moll Ludomira Różyckiego. W następnym tygodniu, czyli 15, mamy kolejną osobę, która wyfrunęła z Jeleniej Góry, ale co jakiś czas na szczęście do nas powraca. Mówię o Mariuszu Klimsiaku, doskonałym pianiście, nomen omen w tej chwili prorektorze Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wykona dla nas przepiękny koncert fortepianowy G-dur Ravela. Oprócz tego w programie koncertu 8. Symfonia G-dur Antonina Dworzaka i przepiękne preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego. Wszystko pod batutą Rubena Silvy. Trzeci z koncertów, który szczególnie Państwu polecam, to 22 maja. I tutaj osoba, która może nie do końca jeszcze nam wyfrunęła, ponieważ Radosław Droń, młody, znakomity dyrygent, jest jeszcze związany z naszym miastem, ponieważ na co dzień prowadzi szkolną orkiestrę symfoniczną. Natomiast też jest to artysta, który zdobywa coraz większe uznanie na wielu estradach i w Polsce, i poza granicami. I wspaniały repertuar. Dwie suity z Arlezjanki Georgesa Bizeta. Do tego bardzo ciekawa skrzypaczka Karolina Nawodczyńska, która wykona symfonię hiszpańską op. 21 Eduarda Lalo. A jako uwertura do koncertu będą Bachanalia z opery Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Również zapraszam bardzo serdecznie na ostatni z koncertów symfonicznych w tym miesiącu. To 29 maj, godzina 19, piątek. I tutaj w roli głównej Adam Wesołowski jako dyrygent, ale również jako i kompozytor. Usłyszymy właśnie jego Silver Concerto na dwa flety multimedia i orkiestrę. Jest to utwór, który nawiązuje do kopalni srebra i do jakby odgłosów, które kojarzą się właśnie z przemysłem wydobywczym. Sam jestem ciekaw, bo dokładnie też nie wiem, jak wyglądają te multimedia, na czym będzie to polegać. Na pewno będą odgłosy i na pewno będą też animacje, więc tutaj zapowiada się bardzo ciekawie. W zestawieniu z dziełami, które bronią się same, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart, słynna symfonia G-moll i uwertura do Wesela Figara. Myślę, że koncert zapowiada się znakomicie. Oprócz tego bardzo serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy w ramach programu Efekt Chopina, realizowanego wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Tym razem wystąpi pan Adam Kałduński, czyli osoba, która doszła do półfinału zeszłorocznego konkursu chopinowskiego. To w sobotę 30 maja o godzinie 19. Również w tym miesiącu dwukrotnie zapraszamy na niedzielne poranki muzyczne. 10 maja muzyczny wehikuł czasu, a 31 maja dzieciaczki rządzą. Podejrzewam, że pani Marta Sowińska wraz z zespołem przygotowała już jakieś rzeczy związane z obchodami Dnia Dziecka. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na wszystkie nasze wydarzenia.
10: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
11: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Free Time w muzycznym radiu.
8: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
9: Po reklamie.
10: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Niezapomniane hity Polski wszechczasów. Płynie w nas gorąca krew. Grupa Baim. Najwyższy czas już pora, za 11 minut 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie gromi Jordan Gray, Say My Name.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty, boty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 12.
7: Czas na wiadomości.
9: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
10: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
9: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13.30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
11: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
12: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
11: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
9: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł. To aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
8: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
9: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
7: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
7: Niezapomniane hity wszechczasów.
3: Doce de la noche en la

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Słuchasz muzycznego radia.
3: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
4: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
5: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych.

0: Legnica Rymarska 4.
1: Jeszcze cały czas deszczowo i bardzo pochmurnie na Dolnym Śląsku, a od jutra już delikatna poprawa pogody. Ma być nieco mniej chmur, trochę słońca i cieplej, bo dziś w regionie maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 stopni, a jutro w sobotę maksymalnie 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Ziemia Kłodzka i kłopoty z dojazdem do Jaskini Niedźwiedziej.
5: Starostwo powiatowe pisze o zamkniętej drodze. Pracownicy Jaskini Niedźwiedziej o tym, że przejazd do Kletna jest jednak możliwy.
4: W Legnicy zweryfikują świadczenia 800+.
6: Czy jest czysto? Czy lodówka jest pełna? Czy dziecko ma miejsce do tego, żeby móc odrabiać lekcje?
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Na początek Wrocław, gdzie dziś rano przed prokuraturą okręgową zebrało się kilkadziesiąt osób. Przynieśli transparenty i pokrzykiwali w obronie polskiego patrioty.
7: Po godzinie 9 rano pod prokuraturą okręgową we Wrocławiu zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Mieli ze sobą transparenty i głośniki. W ten sposób popierają i solidaryzują się z szefem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem. Po godzinie 10 poseł przekazał, że pozwie prokuraturę do sądu o naruszenie dóbr osobistych. Braun musiał się dzisiaj stawić w prokuraturze w głośnej sprawie z Oleśnicy. Chodzi o wtargnięcie do szpitala, podczas którego doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki Gizeli Jagielskiej. To sprawa z kwietnia ubiegłego roku. Grzegorz Braun przyjechał do szpitala w Oleśnicy, gdzie wcześniej doszło do aborcji 9-miesięcznego płodu i próbował dokonać, jak to sam nazwał, obywatelskiego zatrzymania lekarki. Doszło do scysji. Dzisiaj pikietujący stoją murem za posłem, podkreślając, że nagłośnił sprawę aborcji przeprowadzonej przez panią doktor. Mówią, że są za życiem, a poseł wykonywał swoją pracę. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław w nasze miasto.pl.
4: A teraz przedweekendowe ostrzeżenie dla kierowców i turystów wybierających się do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Rozpoczęła się tam właśnie gruntowna przebudowa drogi. Więcej o tym nasz reporter Jacek Zych.
5: Remontowany jest odcinek ze Starej Morawy do Kletna. I tu ciekawostka. Od kilku dni w przestrzeni publicznej pojawiają się sprzeczne informacje. Starostwo powiatowe pisze o zamkniętej drodze. Pracownicy Jaskini Niedźwiedziej o tym, że przejazd do Kletna jest jednak możliwy. Ja o komentarz do tej sprawy poprosiłem w takim razie rzecznika Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Damiana Bednarza.
8: Jest to odbudowa drogi popowodź z września 2024 roku. Informacje o tym, że droga jest zamknięta, pochodzi bezpośrednio wykonawcy od firmy Drogmost, dlatego zalecamy stosowanie się do znaków pionowych, które stoją na drodze.
5: To właśnie Damian Bednarz. Droga ze Starej Morawy do Kletna została niemal całkowicie zniszczona w czasie wielkiej powodzi we wrześniu 2024 roku. Jak wielu innych w tym rejonie, jej stan był już naprawdę fatalny.
8: Tak, dokładnie. Dlatego też bardzo cieszymy się, że udało pozyskać się finansowanie na remont tej drogi, bardzo ważnie pod kątem mieszkańców, pod kątem turystycznym. Chociażby ze względu na dojazd do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie i kopalni uranu w Kletnie, które są takimi perełkami ziemi kłodzkiej.
5: Przebudowa drogi ze Starej Morawy do Kletna to prawie 20 milionów złotych, z czego niemal wszystko to dofinansowanie, czy to z budżetu państwa, czy ze środków BGK. Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać do końca roku. Kłodzko, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: W Legnicy trwa walka z niewłaściwym wykorzystywaniem świadczenia 800+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z policją złożył już kilkanaście wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zamianę świadczenia pieniężnego na rzeczowe. Chodzi o to, by środki trafiały bezpośrednio do dzieci, na przykład w formie żywności, odzieży czy opłaconych zajęć.
9: Na Dolnym Śląsku takich wniosków jest już około 450, a 30 zostało zatwierdzonych, jak podkreśla wiceprezydent Legnicy Aleksandra Krzeszewska.
10: Zawsze to jest dużo, jeżeli to jest więcej niż jeden, bo dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego zależy nam na tym, żeby weryfikować każdy taki przypadek i każdy taki przypadek traktować indywidualnie.
9: Miasto wskazuje, że problem dotyczy około 50 rodzin, a kontrole obejmują m.in. warunki życia dzieci, czy mają co jeść, miejsce do nauki i odpowiednią opiekę. Jak mówi Aleksandra Krzyszewska.
10: Sprawdzenie bardzo prostych rzeczy. Czy jest czysto, czy lodówka jest pełna, czy dziecko ma miejsce do tego, żeby móc odrabiać lekcje, żeby się uczyć.
9: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości świadczenie może być wypłacane w formie rzeczowej.
10: Zdecydowanie zmiana świadczenia w formule właśnie rzeczowej poprawi sytuację dziecka, bo wtedy mamy 100% gwarancję, że to świadczenie do dziecka trafi, a nie trafi na jakiekolwiek inne rzeczy, które mogą być wydatkowane przez samych rodziców.
9: Podkreśla wiceprezydent Legnicy. Mieszkańcy miasta popierają takie rozwiązanie.
11: Wie pan co? Generalnie uważam, że ta kontrola się przyda, bo no z doświadczenia wiemy, że te pieniążki są przeznaczane najczęściej na inne cele niż powinny iść. Także myślę, że dobry pomysł.
12: Kto ma dać, to da dla dzieci. A kto, wie pan, pójdzie na przelew, to pójdzie.
13: Te jakieś patologie, które się zdarzają, myślę, że powinny być kontrolowane, ale to są pojedyncze przypadki w moim przekonaniu.
9: Władze Legnicy zaznaczają, że kontrole nie obejmą wszystkich rodzin, ale tylko te, wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia. Celem nie jest kara, ale ochrona najmłodszych. Legnica liczy, że wypracowany model współpracy między MOPS, Policją i ZUS stanie się przykładem dla innych samorządów w Polsce. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędza nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: bardzo udana już dwuletnia współpraca. Jonathan Bletka Gibbs, Róż.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do piosenki, która dziś, 8 maja, pojawia się w Muzycznym Radiu co godzinę, a jest to totalna nowość od Gromiego, znanego polskiego producenta, który tym razem do współpracy zaprosił wokalistę Jordana Grace'a, który już współpracował z wielkimi nazwiskami, takimi jak Martin Garrix. Tym razem z Gromim. Nagranie bardzo piątkowe, bardzo wciągające. Świetny refren. Utwór, który na pewno stanie się tegorocznym wakacyjnym hitem. Piosenka Say My Name.

Pop dance to jest idealny gatunek w piątek. Bardzo roztańczone nagranie i All About You. Wielki hit za nami. A za 8 minut, już godzina 14, u nas teraz przyszedł czas na świeży rock. Maneskin i Babyset.

0: Reklama.
1: BliskoSnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na BliskoSnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
4: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
2: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu Safe. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
3: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
2: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na bank i wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec, trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinsich w nadrenni Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinsich zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
4: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
2: Według szacunków od wtorku na roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
5: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
6: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć. To i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
5: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
2: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.
8: 4 minuty po godzinie 14, piątek w Muzycznym Radiu. Umilamy wam właśnie takimi hitami Whatever Daddy Says już teraz u nas.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nita i jej nowość, piosenka Szerokości, którą bardzo gorąco wam polecamy.
1: Muzyczne radio.
0: Tak samo jak naszą piosenkę dnia, również gorąco wam ją dziś polecamy. Co godzinę spotykamy się z bardzo znanym wam artystą, Arminem Van Burenem, by przybliżyć wam jego najnowsze muzyczne wydawnictwo, piosenkę Like a Child. Bardzo transowa oczywiście, to na pewno, bardzo piątkowa i bardzo wciągająca. To u nas co godzinę, ale z Arminem też będziemy spotykać się przez najbliższe godziny. Częściej na pewno pojawi się na Hit Planecie właśnie z tą piosenką. No i oczywiście, jak zawsze, po najnowszym wydaniu programu DMC rozpocznie się program Armina Van Burena, który co tydzień pojawia się w muzycznym radiu Estate of Trance. Czekamy już na 2 godziny tej transowej muzyki, a w oczekiwaniu przybliżamy wam właśnie jego najnowsze wydawnictwo, piosenkę Like a Child.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Anastasia, I'm out of love. I pomyśleć, że to był debiut tej wielkiej artystki. Był to singiel, który zapowiadał jej debiutancki album Not That Kind. Świetny debiut, to przyzna każdy z nas.
1: Muzyczne radio.
0: Za 6 minut godzina 14.30, wtedy u nas oczywiście najnowszy raport regionalny oraz prognoza pogody, a jeszcze przed tym Baker Matty Trouble oraz Łatwo Gang, Ed Sheeran i polskie Aziza. Trouble.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Noc i poranek bardzo deszczowe na Dolnym Śląsku, ale z godziny na godzinę, z minuty na minutę już coraz mniej deszczu, a od jutra powrót słońca. Zachmurzenie ma być jutro umiarkowane, ale jeszcze dziś do końca dnia będzie duże. Obecnie termometry w regionie wskazują średnio 10 stopni, maksymalnie 13.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Naprawa gwarancyjna dylatacji na moście nad Starą Odrą w Głogowie.
5: Od soboty od godziny 7 rano do niedzieli do godziny 7 rano.
4: Ścieżka rowerowa połączy Krzeszów z Chełmskiem Śląskim.
6: Ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. To spektakl, w którym czekają widza wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami, wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Premiera przedstawienia w sobotę, a wieczór premierowy dla publiczności zaplanowany na niedzielę 10 maja na godzinę 19. Zaprasza dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Andrzej Bartnikowski, reżyser dzienników gwiazdowych.
7: To jest drugie podejście do dzienników gwiazdowych. Pierwsze było wiele już lat temu, w 2015 roku. I po latach stwierdziłem, że chciałbym jeszcze raz zmierzyć się i z Lemem, i z tym tekstem. W sumie będzie to mocno inny spektakl niż ten, który kiedyś tam zrobiłem. Bardziej tu chciałem się skupić na wydobyciu takich filozoficznych treści z tych dzienników gwiazdowych, bo jest ich tutaj bardzo dużo. Mamy tutaj i motywy jakiejś antyutopii, gdzie Lem opisuje cywilizację Pantyjczyków. Wszyscy odgrywają role, którymi się zamieniają i nie wiem, jednego dnia ktoś jest wysokim urzędnikiem, drugiego dnia jest sprzątaczką, jednego dnia jest mamą, drugiego dnia jest tatą, trzeciego dzieckiem i tak dalej. Także mamy tutaj elementy antyutop, mamy tutaj elementy takiego klasycznego science fiction, mamy tu dużo różnych konwencji tak naprawdę, które my próbujemy łączyć. Teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem realistycznym i to wszystko udało się połączyć w spójną całość, jest zmienna, ale jednocześnie to wszystko tworzy spójną opowieść, która prowadzi widza od punktu początkowego do punktu końcowego w sposób, myślę, logiczny, przemyślany i atrakcyjny i taki, że każdy zrozumie, o czym jest ta opowieść, jak się rozwija i do czego zmierza. Bardzo gorąco zapraszam na spektakl Dzienniki Gwiazdowe w mojej reżyserii w Zdrojowym Teatrze Animacji. Spektakl, w którym próbujemy łączyć teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem dramatycznym, spektakl, w którym bardzo dużo będzie się działo i spektakl, w którym po prostu spotkacie Państwo niezwykle ciekawych bohaterów nie z tego świata.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Szykuje się naprawa gwarancyjna dylatacji na moście nad Starą Odrą w Głogowie. W związku z tym z soboty na niedzielę z 9 na 10 maja zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu na moście nad Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12.
5: Prace będą prowadzone od soboty od godziny 7 rano do niedzieli do godziny 7 rano i obejmą dylatację na jezdni w kierunku miejscowości Serby. W czasie robót ruch na moście będzie odbywał się wahadłowo i kierowany przez osoby do tego upoważnione. Wykonawca apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
4: Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace przy budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzeszowem a Chełmskiem Śląskim. W tej sprawie trwają ostatnie uzgodnienia, a więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
6: Tak, ja zacznę od wyjaśnienia, że trasa łącząca te dwie miejscowości ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Gmina Wiejska Kamienna Góra przejęła tę trasę od PLK. Prace projektowe już się niemal zakończyły i jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego odcinka.
8: Tej infrastruktury brakuje cały czas. Drogi, szczególnie w terenie górskim i podgórskim, są wąskie, nie mają poboczy, a ludzie są coraz bardziej aktywni i rzeczywiście ta ścieżka Kamienna Góra Krzeszów cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem.
6: Powiedział Patryk Strauss, wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Odcinek z Krzeszowa do Chełmska Śląskiego ma około 6 km i biegnie po prawej stronie drogi łączącej te dwa miasta. Dzięki niemu rowerzyści i spacerowicze mogliby dojechać z Kamiennej Góry aż do Chełmska, nie wjeżdżając w zasadzie na drogę publiczną. Co najważniejsze, są już pieniądze na realizację tego projektu.
8: W ramach cyklostrady dolnośląskiej zresztą jest to jeden z ciekawszych projektów realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
6: Dużo taka ścieżka kosztuje?
8: No trzeba liczyć mniej więcej 1 000 000 zł na 1 kilometr, więc to są duże pieniądze i bez pieniędzy zewnętrznych no, nasza gmina nie byłaby w stanie zrealizować samodzielnie.
6: Ścieżkę rowerową po dawnej linii kolejowej 330 z Kamiennej Góry do Krzeszowa wybudowano w 2018 roku. Chociaż nie ma na niej liczników wejść, to szacuje się, że rocznie użytkuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Kamiennej Góry dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
4: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 15.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello, I'm Richard Judge and you listen to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive, spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.

0: bracie Kacperczyk, Vito Bambino, Mam Talent.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Gromi on na pewno i zdecydowanie ma talent do tworzenia wakacyjnych, bardzo tanecznych hitów. Udowodnił to kilka dni temu, wydając piosenkę Say My Name. Do współpracy zaprosił wokalistę Jordana Grace'a.

0: początek prawdziwie kosmiczna bomba. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. To spektakl, w którym czekają widza wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Premiera przedstawienia odbędzie się w sobotę, natomiast wieczór premierowy dla publiczności zaplanowany jest na niedzielę 10 maja o godzinie 19. Zapraszam, Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji, reżyser Dzienników Gwiazdowych.
1: Bardzo gorąco zapraszam na spektakl Dzienniki Gwiazdowe w mojej reżyserii w Zdrojowym Teatrze Animacji. Spektakl, w którym próbujemy łączyć teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem dramatycznym. Spektakl, w którym bardzo dużo będzie się działo i spektakl, w którym po prostu spotkacie Państwo niezwykle ciekawych bohaterów nie z tego świata.
0: Teatralna odsłona bestsellerowej powieści Sławomira Gortycha Schronisko, które przestało istnieć, dziś zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. Lokalność w tym spektaklu odgrywa znaczącą rolę, mówi dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Katarzyna Sołtys.
2: Ta lokalność, czyli ta rodzimość i to, że my pokazujemy, że mieszkamy w fajnym miejscu, w dobrym miejscu, w miejscu, które też ma swoich twórców i twórców, którzy też mówią o tej lokalności, jest bardzo ważna, więc myślę, że Norwid po prostu będzie takie rzeczy robił, że będzie się odwoływał do lokalności, do lokalnych twórców, do historii tych miejsc i też takie rzeczy mamy w przyszłości w planach jeszcze.
0: Spektakl dziś o godzinie 19. Spotkania z cyklu Karkonoskie Wieczory Kameralne Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w tym sezonie artystycznym dobiegają końca. W sobotę pożegnamy się kwartetami smyczkowymi, mówi Marek Wroniszewski, dyrektor Jeleniogórskiej Filharmonii.
3: 9 maja w sobotę o godzinie 18 w ramach Karkonoskiego Wieczoru Kameralnego Messager Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności. Skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę w programie m.in. kwartet smyczkowy Demol Ludomira Różyckiego.
0: Teraz 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, która odbędzie się w ten weekend w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. To cykliczne wydarzenie oferuje bogaty wybór okazów kolekcjonerskich, biżuterii oraz unikalne eksponaty, a także ciekawe warsztaty, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
4: Zapraszamy na wystawy oraz spotkania z miejscowymi kolekcjonerami, wystawcami biżuterii i wyrobów jubilerskich, cięcie agatów, a dla najmłodszych i nie tylko warsztaty płukania minerałów i stoisko edukacyjne. Nowością na naszej giełdzie będzie specjalna ekspozycja z kolekcją minerałów świecących w ultrafiolecie. 9-10 maja, godzina 9-17.
0: Niedziela, 10 maja. Rosa Art Galery w Jeleniej Górze, godzina 16. To czas na spotkanie na skraju rzeczywistości z twórczością Dariusza Godawy.
5: 10 maja w Rosa Art Galery przy ulicy Grodzkiej 1 zapraszam na godzinę 16 na wernisaż mojej wystawy Na skraju rzeczywistości. Czy Wang doczeka się fotowoltaiki na dachu? Dowiecie się już 10 maja. Zapraszam, Darek Godawa.
0: Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy organizuje 9 maja kolejną edycję wydarzenia Legnica na kołach. Teren szkoły przy ulicy Słubickiej stanie się centrum prezentacji nowoczesnej floty i technologii wspierających kierowców i mechaników.
6: Organizatorzy kładą nacisk na praktyczny wymiar tego wydarzenia, więc nie zabraknie stanowisk nowoczesnego ratownictwa, bezzałogowych systemów powietrznych z prezentacją możliwości wykorzystania dronów, czy stanowiska bezpieczeństwa aktywnego z symulatorami. Sprawdź wielkie samochody i zostań kierowcą. To hasło ma obowiązywać w Legnicy 9 maja. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Na koniec sobota, 9 maja, Polana Jakuszycka, która stanie się areną jednego z ważniejszych wydarzeń kolarskich. Gościć tam będą uczestnicy Bike Marathon Harachow Jakuszyce. Kolarze pojadą z Harachowa przez Szklarską Porębę, Piechowice i Jagniątków. Na uczestników rywalizacji czekają trasy o różnym stopniu trudności, od dystansów rekreacyjnych po wymagające wyzwania dla bardziej zaawansowanych zawodników. Kolarze liczą na głośny doping kibiców. Niestety zawody spowodują sporo utrudnień dla kierowców, przede wszystkim w Szklarskiej Porębie i Piechowicach, ale emocje są gwarantowane.
7: Imprezownik. C'est vrai, je fume trop.

0: Dachy Mrówka. Najtańsze dachy na Dolnym Śląsku. Kryjemy dachówką, blachodachówką, łupkiem, gątem i papą. Materiały w cenie producenta. Kompleksowe wykonanie. Rynny, komin, podbitka, okna dachowe. Dojazd i wycena u klienta gratis. Ubezpieczenie na czas robót. Zadzwoń 793 67 67 58 lub szukaj nas w internecie.
1: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
6: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Stres i wyczekiwania od poniedziałku, ósmoklasiści piszą egzaminy. Iga Świątek wygrała w Rzymie i przechodzi dalej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa w sprawie programu SAFE została oficjalnie podpisana pod dokumentem w kancelarii premiera w Warszawie. Swoje podpisy złożyli ministrowie obrony narodowej i finansów Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański oraz dwaj unijni komisarze. Na mocy tej umowy Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. To przełomowy moment dla naszego kraju, mówił premier Donald Tusk.
7: W tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
6: Pierwsza zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski już w najbliższych dniach. Jak zapowiedział dziś szef MON-u, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przeznaczone na systemy antydronowe. Ósmoklasiści idą śladem maturzystów i już w poniedziałek podejdą do swoich testów. Po weekendzie w 13 tysiącach szkół podstawowych zaczną się egzaminy ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna. O nastroje przed egzaminem pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
8: Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przygotowują się od miesięcy.
9: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
8: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, język obcy nowożytny 110 minut. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
8: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów.
6: Ósmoklasiści poznają wyniki 3 lipca. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Mimo opadów deszczu, drony i kamery termowizyjne nadal wyłapują miejsca, w których może pojawić się ogień. Dlatego na razie akcja się nie kończy. Na miejscu jest ponad 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek po południu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura z Zamościa. Idzie zmiana w pogodzie. W weekend będzie chłodno i deszczowo, szczególnie na wschodzie Polski. W piątek burze możliwe na południu z silnym deszczem i wiatrem porywistym. Noce zimne, lokalnie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. A na zachodzie będą możliwe mgły. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie i pokonała Amerykankę Katie McNally. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Rozstawiona z numerem 3, Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. McNally, która w rankingu zajmuje 63. miejsce, w swoim pierwszym meczu w stolicy Włoch pokonała reprezentantkę Australii Darię Kasatkinę.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
3: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
9: Free Time w muzycznym radiu.
1: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: FM zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Witajcie, duże i małe mobile. Dzisiaj ważne aktualności. Fotoradar w Wojciechowicach koło Jeleniej Góry. Kierowcy naśmiecili na ponad 82 miliony złotych i zakaz reklamowania aut spalinowych. Gdzie? O tym wkrótce. Arek Włodarski, startujemy.
2: Autoradio.
1: Od kilku dni przy drodze krajowej nr 5 w miejscowości Wojciechowice w gminie Stara Kamienica w powiecie karkonoskim działa nowy fotoradar. Lokalizacja nie jest przypadkowa, to uczęszczany szlak do przejścia granicznego w Jakuszycach na odcinku między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Urządzenie znajduje się na terenie zabudowanym, gdzie dodatkowo prędkość została obniżona do 40 km na godzinę. Tak też został zaprogramowany fotoradar. Gwoli ciekawostki, do ubiegłego roku Wojciechowice znajdowały się przy DK3, ale ze względu na zmianę przebiegu tej trasy obecnie droga przecinająca wspomnianą miejscowość nosi numer DK5. A zaczyna się ta droga w Ostródzie, kończy w Jakuszycach, odwiedzając po drodze województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i oczywiście dolnośląskie. Zostajemy w naszym kraju. Kierowcy naśmiecili na ponad 82 miliony złotych.
2: Aktualności.
1: Skala problemu śmiecenia przy drogach jest znacznie większa niż mogłoby się wydawać. Oprócz typowych śmieci wyrzucanych w trakcie podróży, takich jak opakowania po jedzeniu czy napojach, przy drogach, tych mniej lub bardziej uczęszczanych, pojawiają się też odpady wielkogabarytowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę też na porzucone fragmenty gruzu, stare meble, a nawet wraki samochodów. W skrajnych przypadkach dochodzi do tworzenia się dzikich wysypisk w pasie drogowym. Takie miejsca nie tylko szpecą krajobraz, ale również mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury. Struktury czy uszkodzenia nawierzchni poboczy i nie tylko. GDDiK zarządza siecią blisko 18 tysięcy kilometrów dróg krajowych. Jeśli doliczyć drogi serwisowe, długość ta przekracza 22 tysiące kilometrów. Utrzymanie porządku na takiej wielkiej sieci wymaga ogromnych nakładów finansowych. Łącznie w ubiegłym roku wydatki na ten cel sięgnęły ponad 82,5 miliona złotych.
2: Autoradio.
1: To pokazuje, jak dużym problemem jest zaśmiecanie dróg i ich otoczenia, a ma on znacznie szerszy wymiar niż tylko estetyka. Odpady pozostawiane przez kierowców mogą stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego. Na poboczach i jezdniach często pojawiają się resztki jedzenia, które przyciągają zwierzęta. Do tego butelki, puszki czy elementy uszkodzonych pojazdów. Nawet niewielkie przedmioty mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, szczególnie przy wyższych prędkościach. I na koniec zakaz reklamowania aut spalinowych.
2: Ciekawostki.
1: Gdzie? Póki co w Amsterdamie. Od 1 maja z miejskich nośników mają znikać reklamy mięsa, a także podróży lotniczych, rejsów wycieczkowych oraz aut z silnikami spalinowymi. Stolica Holandii zdecydowała się na szeroki zakaz promocji towarów i usług powiązanych z wysoką emisją, również z tym sektora paliw kopalnych. Chodzi nie tylko o konkretne regulacje, ale także nawyki, które codziennie kształtują wybory konsumentów. Nowe przepisy stanowią część miejskiej strategii zakładającej redukcję emisji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie obejmują samej sprzedaży produktów z listy ograniczenia, jedynie ich reklamę. Dilerzy i sprzedawcy, na przykład salony samochodowe, nadal będą mogli promować je wewnątrz sklepów, punktów sprzedaży lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zakaz reklam obejmuje miejską przestrzeń publiczną. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
2: Autoradio.
0: Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Grzegorz Chyży, Król Nocy. Muzyczne
1: radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: A u nas teraz faktycznie Król Nocy, Armin van Buuren, który już dziś po DMC oczywiście jak zawsze wystartuje z Estate of Trance, ale na ten moment na 21 minut po godzinie 15 pojawi się ze swoim najnowszym nagraniem Like a Child.

0: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Obecnie nie aż tak deszczowo, ale cały czas pochmurnie na Dolnym Śląsku. Z dobrych informacji, jutro zachmurzenie ma być o wiele mniejsze, słońce w końcu do nas powróci i ma być też cieplej. Jutro do 15 stopni, a dziś obecnie średnio 10 stopni w regionie.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Modernizacja ulic Królowej Jadwigi Zielonej w Głogowie zbliża się ku końcowi. Za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli korzystać z przebudowanego układu drogowego.
7: To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych. Wartość wynosi około 6,5 miliona złotych. Połowa środków pochodzi z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Nie był to tylko kosmetyczny remont nawierzchni, a kompleksowa przebudowa całej konstrukcji drogi, od podbudowy po nową nawierzchnię asfaltową. Ważne było również poszerzenie jezdni, szczególnie istotne, ponieważ trasą poruszają się autobusy komunikacji miejskiej, a w pobliżu znajduje się pętla autobusowa. Dotychczasowa szerokość drogi powodowała problemy. W ramach inwestycji wykonano również nowe chodniki oraz ścieżkę pieszo-rowerową. Całość uzupełnia nowoczesne oświetlenie LED, które poprawi widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów wykonawcy, inwestycja zakończy się w najbliższych tygodniach. 8 i 9 maja wykładana będzie ostatnia warstwa nawierzchni drogowej na ulicach Królowej Jadwigi oraz Zielonej. Kierowcy muszą w tych dniach liczyć się z utrudnieniami i zamknięciami na różnych fragmentach tych ulic. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: W Bogatyni odbyło się Forum Regionów Strategicznych, spotkanie samorządowców, przedstawicieli rządu i ekspertów poświęcone przyszłości regionów stojących przed dużymi wyzwaniami gospodarczymi. W centrum uwagi znalazła się transformacja terenów górniczo-energetycznych, takich jak region Turowa.
8: Były premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie sprawiedliwego rozwoju.
9: Miejsce urodzenia nie może być przeznaczeniem człowieka. Czy się rodzisz w Bogatyni, czy się rodzisz w Warszawie, czy się rodzisz w Koszalinie, albo w wiosce popegeerowskiej, to musisz mieć szansę na rozwój, na edukację, na znalezienie miejsca pracy, a to wszystko się wiąże z rozwojem infrastruktury, podnoszeniem standardu życia.
8: Zwracał też uwagę na brak spójnej strategii rządu wobec regionów energetycznych.
9: Bogatynia to oczywiście kopalnia i elektrownia Turów. Mamy sprzeczne informacje otrzymywane z rządu. Jedno ministerstwo pisze, że już ta elektrownia i kopalnia powinny wygaszać swoje funkcjonowanie do 2035 roku. Z innego ministerstwa płyną zapewnienia, że może to być rok 2044.
8: Burmistrz Bogatyni Wojciech Dobrołowicz zaznaczał, że region Turowa czuje się pomijany w procesie transformacji.
10: 95% granic administracyjnych miasta i gminy Bogatynia to granice państwa polskiego. 10 przejść granicznych to właśnie w Bogatyni. Musimy się upomnieć o troskę państwa polskiego o ten region, ponieważ przez ostatnie lata zostaliśmy zaniedbani, finansowanie się zmniejszyło.
8: Podkreślił również brak dialogu z lokalnymi władzami.
10: Jak można transformować region? Jak można odpowiadać za przyszłość bez udziału samorządu bogatyńskiego? Na to się nie zgadzamy?
8: Forum ma być początkiem szerszej współpracy i wprowadzania konkretnych rozwiązań dla przyszłości regionu, który dziś stoi przed koniecznością odejścia od gospodarki opartej na węglu i znalezienia nowych ścieżek rozwoju. Do tematu wrócimy. Bogatynia, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Rossini Elgar Beethoven dziś wieczorem w Filharmonii Dolnośląskiej imienia Ludomira Różyckiego.
11: Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Piątek, godzina 19.

0: miasta i maestro Marek Pijarowski to zawsze gwarant najwyższej jakości. Do tego mamy znakomitego solistę, kompozytora, wiolonczelistę tutaj w partii, w przepięknym koncercie Edwarda Elgara, w koncercie wiolonczelowym e-moll Marcin Zdunik. Oczywiście całość z towarzyszeniem naszej wspaniałej orkiestry symfonicznej.
1: A jutro o godzinie 18:00 Karkonoski Wieczór Kameralny.
0: Cieszę się niezmiernie, że powracają do nas artyści, którzy pochodzą z Jeleniej Góry, a na swojej ścieżce artystycznej wybrali inne ośrodki do swoich działań artystycznych. I tak już 9 maja w sobotę o godzinie 18:00 w ramach Karkonoskiego Wieczoru Kameralnego Messager Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę, w programie między innymi kwartet smyczkowy d-moll Ludomira Różyckiego.
1: O 16:30 zapraszamy na kolejne doniesienia z regionu.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Hi, I'm Russell Small. You're listening to Muzyczne Radio. They love.

0: Radio. Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.

0: Sarsa Echo, nagranie, które bardzo długo polecaliśmy Wam w ramach listy top30.pl, a teraz sięgamy po nie właśnie w piątek na 15 minut przed godziną 16.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A teraz niczym echo powraca do nas najnowsze nagranie od Gromiego, który do współpracy tym razem zaprosił amerykańskiego wokalistę Jordana Grace'a, który już współpracował między innymi z Martinem Garrixem. A teraz pojawi się u nas ich najnowsze nagranie Say My Name prosto z Hit Planety. To nagranie wczoraj podczas najnowszego notowania wylądowało bardzo wysoko na miejscu 18, a gdzie wyląduje dziś, tego dowiemy się po godzinie 17.

0: Far of Sterile Pink, Electric Shoes w muzycznym radiu. Chyba bardziej piątkowo już się nie da.
1: Muzyczne radio.
0: A może jednak się da? Don't Stop Moving już teraz w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
7: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 16.
8: Czas na wiadomości.
9: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska-Bis, do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach, zdecyduje Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji, to on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż trwają działania ratowniczo-gaśnicze. Spadł deszcz, co pomaga strażakom, ale jednocześnie wciąż wykrywają oni miejsca, w których może pojawić się ogień. Stąd wszystkie służby są na miejscu. To ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
10: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
11: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
12: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
9: Pożar w Puszczy naroztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Ficą udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Zjednoczone. Paulina Nawrocka.
0: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
13: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
0: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
9: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzycznym Radiu.
1: Zaczynamy piątkowe wydanie programu Best Of, a rozpoczynamy je w towarzystwie australijskiego duetu Empire of the Sun. W tym roku zawitają do Polski już ponownie 6 czerwca. Już bardzo niedługo zagrają w Warszawie.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: kolejne muzyczne rozdanie przed nami, a w nim o powrotach The Rolling Stones, Ariany Grande i naszego Rubensa, który pochwalić się już może nowym singlem. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! To już pewne, The Rolling Stones powracają płytą Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca. Przed smakiem wydawnictwa jest energetyczny singiel In The Stars. Foreign Tongues, niezwykle żywiołowa, 14-utworowa płyta, pojawia się niespełna 3 lata po entuzjastycznie przyjętym nagrodzonym Grammy albumie Hackney Diamonds, który zdobył szczyt list przebojów na całym świecie i osiągnął status multiplatyny. Nowe wydawnictwo zwiastuje chwytliwy singiel In The Stars, który trafia do fanów wraz z otwierającym album utworem Rough and Twisted. Na płycie usłyszymy znakomite wykonania Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników Derrera Jonesa, Matta Clifforda i Steve'a Jordana. Album zawiera też wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Ariana Grande w ostatnim czasie pracowała częściej na planie filmowym niż w studiu muzycznym. Teraz jednak ogłasza premierę długo wyczekiwanego albumu Battle. Album pojawi się w sklepach 31 lipca. Będzie kontynuacją wydanego 2 lata temu przebojowego krążka Eternal Sunshine. Po raz kolejny Ariana Grande współpracowała przy nim ze szwedzko-irańskim producentem Ileon, z którym nagrała już wiele hitów, w tym m.in. utwór Problem. W oficjalnej zapowiedzi artystka podkreśliła, że jej nowy materiał będzie czymś, co tętni życiem i rozwija się w szczelinach czegoś zimnego, trudnego i wymagającego. Wyjawiła przy tym, że opowie o jej trudnych doświadczeniach. Music News. Na koniec muzyczny powrót z naszego rodzimego podwórka. Rubens wraca z zaskakującym singlem Pod Palmą. Nowa piosenka to historia zmęczenia miejskim życiem, jego tempem i powierzchownością relacji. To utwór o potrzebie ucieczki, gdzieś daleko, gdzie liczy się tylko spokój i bliskość drugiej osoby. Piosenka Pod Palmą jest symbolem prostoty i chwili oddechu, jest symbolem zatrzymania się i odpoczynku od hałasu dzisiejszych czasów. No to tak zupełnie na koniec, łapcie kolejne gorące premiery, jakie już gramy w muzycznym radiu. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, 1T, El Condor Pasa i Troy Boy i Daya z utworem Hush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
2: Hey guys, what's up? This is Ferry Corsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i J.Crew w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Już coraz mniej opadów deszczu na Dolnym Śląsku. Chmur cały czas dużo, ale jest dobra informacja. Od jutra tych chmur będzie mało, słońce powróci na Dolny Śląsk, a termometry wskażą nawet do 15 stopni. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta obecnie jest dostateczna w regionie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Rusza remont wiaduktów na Brochowie we Wrocławiu. Uwaga, od jutra duże zmiany w organizacji ruchu.
10: Przed mieszkańcami Wrocławia duże utrudnienia w ruchu. To będzie sprawdzian dla kierowców. Rusza remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Prace będą kosztowały prawie 15 milionów złotych. Wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu. Jak dodaje Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, prace obejmą także przebudowę skrzyżowania Gazowa, Karwińska, Mościckiego na Rondo, do budowę drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Prace ruszają 9 maja, a remont podzielono na etapy. Pierwszy ma się zakończyć w sierpniu. Robotnicy pojawią się na ulicy Gazowej, gdzie przebudują dwa wiadukty. Ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum Wrocławia będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Mniejsze zmiany wprowadzone zostaną także na innych ulicach. Patrzcie na znaki i bądźcie uważni. Trasy zmienią też autobusy. Chodzi o linię 100

0: 124, 125 i nocną 245. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Wczoraj w Jeleniej Górze gościła minister edukacji Barbara Nowacka. Spotkała się z władzami miasta i nauczycielami z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. Andrzej Pawlukiewicz spytał panią minister, czy zna problem radonu występujący w jeleniogórskiej szkole.
2: Rozmawiałam o tym z panem prezydentem Jerzym Łużniakiem, bo ta historia ze szkoły podstawowej numer 5 w Jeleniej Górze była dosyć szeroko komentowana medialnie. To po pierwsze taka uspokajająca informacja dla rodziców, którzy chcą, żeby szkoła funkcjonowała, że szkoła będzie funkcjonowała, a te klasy, w których radon został wykryty, oczywiście są remontowane. Szkoły są zadaniem, w prowadzeniu szkół remonty ich również są zadaniem własnym samorządu. Jeżeli okaże się, że problem jest na dużą skalę, będziemy też szukali rozwiązania wspólnie, być może z innymi resortami, być może z rezerwy, która jest u ministra finansów, jeżeli problem okaże się na dużą skalę. Natomiast z tego, co wiem, to Jelenia Góra ze swoim problemem poradziła sobie doskonale, wszystko działa, sale są zamknięte.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: I na koniec ranking wynagrodzeń prezesów spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie papierów wartościowych, opublikowany przez serwis bankier.pl. W gronie najlepiej zarabiających menadżerów znalazł się były prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło. Jeżeli dodatkowa premia zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, ma on szansę objąć pierwsze miejsce w całym zestawieniu.
4: Wynika z niego, że były prezes KGHM Polska Miedź Andrzej Szydło zarobił 2 630 000 zł brutto. To jednak nie wszystko. W grę wchodzi jeszcze blisko 1,5 mln zł dodatkowej premii, która może zostać wypłacona po decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na 9 czerwca. Jeśli tak się stanie, Szydło może zostać najlepiej opłacanym szefem państwowej spółki giełdowej w Polsce. Obecnie najwyższe wynagrodzenie należy do prezesa Orlenu Ireneusza Fonfary. To prawie 3 000 000 zł rocznie. Niewiele mniej zarabiają prezesi PKO BP i Alior Banku. Z raportu wynika także, że duże koszty generują zmiany kadrowe w państwowych firmach. Przykładem jest PZU, gdzie w ciągu roku funkcję prezesa pełniły 3 osoby, a łączny koszt ich wynagrodzeń przekroczył 3 000 000 zł. W zestawieniu uwzględniono również spółki energetyczne, banki i firmy chemiczne. W wielu przypadkach na wysokie zarobki menedżerów składają się nie tylko pensje podstawowe, ale także premie, odprawy i świadczenia związane z zakazem konkurencji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 7.30. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Legenda wraca w zupełnie nowej odsłonie. Najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Nowa Toyota RAV4 jest już dostępna w salonie Toyoty w Lubinie. Chcesz poczuć ją na własnej skórze? Odwiedź nas w dni otwarte tylko do 16 maja. Czekają na Ciebie jazdy testowe, wyjątkowe oferty oraz promocyjne finansowania dostępne wyłącznie w trakcie wydarzenia. Nie przegap tej premiery. Więcej w Toyocie w Lubinie oraz na premiery-toyoty.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: Po reklamie.
9: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: to oczywiście Daria Zawiałow i Kaonashi w Muzycznym Radiu, a jak taki wielki hit, to oczywiście w paśmie Best Of, tylko najlepsi z najlepszych w Muzycznym Radiu w piątkowym wydaniu. Ten program cały czas trwa i tak trwać będzie do godziny 17, czyli jeszcze przez najbliższe 15 minut. Już teraz u nas Michael Schulte, a po godzinie 17 oczywiście usłyszymy się na Hit Planecie. Najnowsze notowanie już za kilka minut rozpocznie się na antenie Muzycznego Radia, a tam przywita się z Wami Patryk Łasica. Ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Весна. В музичному радіо.
1: Реклама. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
7: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
6: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
8: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub czy mogły to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
6: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kaisa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braku paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 17:00.
4: Mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
2: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
5: 8 dzień maja, no i w końcu nadszedł ten dzień, piątek, a to oznacza, że po raz kolejny otwieramy weekend w towarzystwie najlepszych i najnowszych dźwięków. Patryk Łasica, witam wszystkich na planecie pełnej hitów, jak zawsze w gronie zupełnych nowości. I dziś premierowo odwiedzą nas Hugo Cantara, Ellie and Fur, kolejne trio w składzie Ben Paul, Giuliani, Don Diablo oraz jako trzeci Bless. Oprócz tego 40 utworów na liście, no i mnóstwo zmian pomiędzy nimi. W dodatku propozycje z poczekalni, od nich standardowo rozpoczniemy. Dziś na samym początku zagra za nas Hypetone w duecie z Easy Bizu, a jako drugi przywita nas Somber i Potential. Przypominam o głosowaniu na stronie muzycznaradio.pl, bo losy Hit Planety leżą w waszych rękach. No i nie marnujmy czasu, zaczynajmy.
2: Hit

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Jednocześnie początek naprawdę godny piątku. Na pierwszy ogień poleciało Slide, nowość od duetu Hypetone i Easy Bizu. Myślę, że na pewno ich kojarzycie, bo nieraz już zdobywali szczyty w naszym programie. Natomiast drugiego artysty sprzed momentu możecie jeszcze nie znać, bo to debiutant, ale zdecydowanie jeszcze nieraz o nim usłyszycie, bo od ubiegłego roku jego licznik odtworzeń zaczął dosłownie wariować i naliczać miliony odsłuchów. To był Sombre, jego najnowsza wiosenna propozycja Potential. Jeśli uważacie, że mają potencjał zarówno pierwszy, jak i drugi utwór i chcielibyście nie usłyszeć pośród 40 najlepszych, koniecznie dajcie nam o tym znać, głosując albo pisząc do nas, a teraz jeszcze szybki rzut uchem na wczorajsze podium.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na trzecim miejscu duet Fastboy i Beautiful Light. No i co nie takie oczywiste, Felix i Lucas nie tylko świetnie kręcą gałkami za konsoletą, ale w przeciwieństwie do większości producentów EDM sami śpiewają w swoich kawałkach. Gratulujemy, naprawdę świetny numer. Na miejscu drugim A-Lock i Kali Dive Into Me, brazylijsko-amerykański sojusz, który rozświetla nam naszą listę przebojów i nieprzypadkowo, bo A-Lock w sanskrycie oznacza światło. No i na samym szczycie absolutna petarda, męskie granie orkiestra, nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i jednocześnie fenomen, jak ten projekt rok w rok bezbłędnie definiuje nam polskie lato.
0: Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.
0: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
6: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
7: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
8: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
9: Hello, everybody, I'm Tiana.
10: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hits Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hits Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: A w niej przeniesiemy się do Miami, gdzie dziś pada śnieg. Przed nami South Heaven.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: 25 minut po godzinie 17, no i jednocześnie pierwsza część naszych hit planetarnych piątkowych zmagań. No i na samym początku rzućmy okiem na zmiany, które zdążyły zajść przez ostatnie 24 godziny. Niestety nasze zestawienie opuszcza jeden utwór, a jest to Upgrade, czyli nowość od Keiry, nie wytrzymała presji konkurencji, ale są także dobre wiadomości, no bo niektóre z utworów udało się ocalić o nich za moment. Za nami natomiast encore od Normy Jean-Martin, Big Dream, odrobinę traci, dokładnie jeden punkt. Jeden punkt zyskuje także Vixen i jego pani, to była wczorajsza nowość z miejsca 40, a przed nami Zeta Punk, które także w tendencji spadkowej, a Understar z miejsca 32 wskakuje na pozycję 37.
0: Hit Planeta. Najnowsza

0: tutaj rodzą się potężne hity. Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.

0: The Colors, no i tegoroczna jamajska inspiracja Rolling Stones, ale to już znacie, czas na coś zupełnie nowego, no i będzie to numer idealny na piątek.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Jody Carter, Nari, Love, Passion, Sex.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminów zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Hey everyone, we are Lizzo.
8: Cześć, tu Margaret.
9: Hi, my name is LA Vision.
10: Hi, I'm Olivia.
11: Hey, what's up people? I'm Jason Derulo and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: to był Andy Dusty Curries. Wczoraj na miejscu 22, dziś już z numerem 33, minus 11 punktów. No i zdecydowanie potrzebują waszych głosów, inaczej prawdopodobnie ich pożegnamy. Mamy kwadrans do godziny 18, wydaje mi się czas najwyższy na pierwszą dzisiejszą premierę, a w niej francuski magik Hugo Cantara, który właśnie połączył siły z fenomenalnym londyńskim duetem Ellie & Fur, a są to dwie panie, Eliza i Jennifer, które od ponad dekady już udowadniają nam, że muzyka elektroniczna to nie tylko ciężki beat, ale także klasa, elegancja, no i niejednokrotnie melancholia. Tegorocznej wiosny serwują nam wspólnie utwór pod tytułem Fire to the Water, czyli ogień do wody. No, podpalanie wody z definicji brzmi jak absurd i przepis na pożar przy okazji, ale pamiętajmy, że w sztuce rzadko kiedy jakikolwiek przekaz jest dosłowny. No i chodzi tutaj oczywiście o zderzenie się dwóch żywiołów, a raczej gatunków muzycznych, house'u i afrobeatu. Prasa o premierze wypowiada się naprawdę w samych superlatywach, także koniecznie sprawdźcie, czy mają rację, no i dodajmy tej wody do ognia.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 18.
4: Czas na wiadomości.
6: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy, prapremiera już w niedzielę. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
7: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
8: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
9: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
10: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
8: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
6: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prepremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
11: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.
6: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimova i Filipa K. Dicka. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po blisko 3-godzinnym pojedynku Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Nasza najlepsza tenisistka mogła ten mecz spokojnie zamknąć w dwóch setach, uważa Adam Romer z magazynu Tennis Club.
5: No chyba trzeba to powiedzieć, że to wcale nie Katie McNally była największą rywalką Igi dzisiaj na korcie Campo Centrale. Ale sama Iga zrobiła dość dużo niewymuszonych błędów, spieszyła się. Iga musi trochę swoją grę uspokoić.
6: Szansa na rehabilitację będzie w meczu trzeciej rundy. Polka zagra w nim albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z reprezentantką gospodarzy, Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Monier przed Duńczykiem Tobiasem Lundem Andersenem i trzecim Brytyjczykiem Ethanem Vernonem. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. W Bułgarii odbędą się jeszcze dwa etapy. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a we wtorek peleton będzie się już ścigać we Włoszech. Polacy w Giro nie startują. Za to nasi hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni tę przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą w regulaminowym czasie gry, mówi hokejowy ekspert i komentator Piotr Chłystek.
12: Kiedy wiemy, jaka jest stawka, kiedy do zgarnięcia jest awans do elity, no może pojawić się duży stres, duże napięcie i czasami nawet te najprostsze rzeczy, opanowanie krążka, podanie na 2-3 metry, no to może być trudniejsze zadanie niż kiedykolwiek. Tym bardziej, że Litwa, jeżeli będzie miała nadal szansę na utrzymanie, no to Litwa będzie szarpać, mówiąc kolokwialnie, do samego końca.
6: A mecz na lodowisku w Sosnowcu rozpocznie się o 19:30.
4: Były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00
4: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
13: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
14: A w nim Troy Boy, Daya i Hush.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
8: Po reklamie.
9: Hello to our Polish fans. We're Lucas and Steve.
10: Cześć, tutaj Kaja.
11: Hey guys, it's Mikolas Józef.
12: Hello everybody, this is Ina.
13: Cześć, tu Liber. To jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.

0: Topiki Becky G. Sorry Papi, dziś na pozycji 28. Na zegarach 18 minut po godzinie 18, co oznacza, że możemy już oficjalnie poluzować ten uwierający krawat codziennych obowiązków, no i wpuścić do płuc trochę piątkowego, weekendowego powietrza. Jednocześnie wkraczamy z impetem w drugą z trzech odsłon dzisiejszej Hit Planety, podobno w literaturze. To zawsze ta środkowa część trylogii trzyma nas najbardziej w napięciu. No i dokładnie tak samo jest z naszym dzisiejszym zestawieniem. Godzina 18 to jest taki muzyczny środek pizzy, zero suchego brzegu, same najlepsze dodatki, także usiądźcie wygodnie, no i płyńmy na pozycję 27. Tutaj dziś zagra ta nas DJ-licious, Milo i Forever Young.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.
2: A będą to oczy na top 30.pl ze złotym medalem na hit planecie dziś na pozycji 25.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi...

Ava Max nigdy nie zawodzi. Out of my mind wczoraj zyskało 6 punktów, dziś łapie kolejne i ląduje z numerem 22. No i kolejna legenda przed nami, Boris Brejcha, Be OK.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive, spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
4: Hello, my name is Jano.
5: A big hello, I'm Freud.
6: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
7: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnell Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
9: Oh yeah!

0: Corazon Digital, czyli cyfrowe serce, jednocześnie Molella, Gryfo i Toki. Niestety minus 2 punkty od wczoraj, dziś na pozycji 19. Patrzę na zegar, widzę, że zostało nam 14 minut do godziny 19 i wydaje mi się, że jest to czas najwyższy na drugą dzisiejszą premierę. No i nie będzie to po prostu kolejny numer, bo za sterami zasiadł człowiek, który wygląda, jakby właśnie wrócił z planu nowej części Matrixa i przy okazji zaprojektował połowę efektów specjalnych, a będzie to wielki wizjoner Don Diablo. Ale Don, jak na prawdziwego dżentelmena branży przystało, nie gra tutaj solo. Do współpracy zaprosił Bena Pola i Giulianiego, a to wszystko pod szyldem projektu Restore Local Session 001. No i można powiedzieć, że ten projekt to jest taki muzyczny odpowiednik przywracania ustawień fabrycznych po ciężkim tygodniu, ale nie tylko, bo ma on również na celu wyciąganie na światło dzienne lokalnych talentów i łączenie ich z globalnymi gigantami. Tak oto powstał Lead Sound. Jeśli chodzi o mistrza Dona, co warto wspomnieć, zajmuje się on nie tylko produkcją klubowych hitów, ale jest także pionierem sztuki cyfrowej NFT, czyli obrazami sygnowanymi kryptowalutami. Bardzo gorący temat w Polsce, no i równie gorący numer przed nami, ale dużo bardziej rzeczywisty i z ogromnym potencjałem na hit. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
5: Brak hałasu.
4: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach. Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
6: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak. Kamysz.
7: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
6: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
6: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
4: O krok od tragedii na Jeziorze Żarnowieckim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
9: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
4: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
10: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
4: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań jest o krok od obrony tytułu mistrzowskiego. Z mistrzostwa może się cieszyć już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin, no i oczywiście Kolejusz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20.30 z Arką Gdynia, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
12: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która może
3: mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
11: Arka walczy o utrzymanie, tak samo jak Lechia Gdańsk oraz Widzew. Obie drużyny zmierzą się jutro ze sobą w Łodzi. Legia Warszawa, która jest coraz bliżej utrzymania, w niedzielę zagra w Nieciecze z Termaliką, która nie ma już szans na pozostanie w Ekstraklasie. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. Nasi zawodnicy na Stadionie Narodowym wystąpią też 3 czerwca w meczu z Nigerią. 4 drużyny i 1 trofeum. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four Pucharu Polski Kobiet w piłce ręcznej i od razu kibiców czeka wielkie starcie, bo w półfinale zagrają 2 najlepsze drużyny tego sezonu i ostatnich lat. Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Znamy się doskonale, mówi bramkarka Zagłębia Barbara Zima.
5: Gramy z nimi chyba 6 razy w sezonie, czy nawet więcej. Już 7 będzie. Także rywal nam bardzo dobrze znany. Ja dalej chyba jestem zdania, że dobra obrona jest kluczem tutaj do zwycięstwa. Musimy się po prostu skupić tylko na sobie. Jak my zagramy dobrze, jestem spokojna.
11: Ten mecz jutro o 15:30. W drugim półfinale start Elbląg zagra z Piotrkowią. Finał w niedzielę o godzinie 15:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
12: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
13: A będzie to Duro i Chica Leaf.

Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
3: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
4: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
5: Hello everybody, CJ Stone here.
6: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: patrzę na zegar i myślę, że wielu czuje się już dokładnie tak samo jak Madonna, czyli wolna. I Feel So Free dziś na pozycji 14. No i teraz, moi drodzy, nie ma już żartów. Witam was w hitplanetarnym finale. Za niespełna 30 minut dowiecie się, kto został piątkowym faworytem. No i oczywiście na tym zabawa z muzycznym radiem dopiero się rozpoczyna, bo dziś oczywiście nie ominie was DMC na żywo, czy kolejne wydanie A State of Trance. Bądźcie z nami, szczególnie teraz, bo przywitają nas Jennifer Lopez i David Guetta. Najnowsze Save Me Tonight.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta.
4: Tacos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych.
3: Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
5: Hey, I'm Charlie XCX.
6: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
7: Hey guys, it's Ella Henderson.
8: Hi, I'm Ed Sheeran.
9: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
10: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: Offenbach, Sophie Palmer i Cynical. Niestety minus jeden punkt dziś na miejscu dziewiątym. Właśnie minęła godzina 19:30, no i zanim oficjalnie ogłosimy weekendową niepoczytalność, mam dla was jeszcze jedną nowość, a dokładnie finałową premierę. I zacznę od pytania. Jeśli zapytałbym was o najczęściej powtarzane kłamstwo w historii ludzkości, no to pewnie zaraz po od jutra idę na siłownię, to był tylko jeden kieliszek, to nie tak jak myślisz. Oczywiście byłoby przeczytałem i akceptuję regulamin. No i uwaga, ktoś z ciekawości kiedyś policzył, że gdybyśmy rzeczywiście czytali te wszystkie kilkunastostronnicowe umowy pełne prawniczego żargonu, na które się zgadzamy instalując przykładowo latarkę w telefonie, to zajęłoby to nam średnio 76 dni roboczych w roku. Także szaleństwo, ale na szczęście w muzycznym radiu biurokrację sprowadzamy do absolutnego minimum. No i przed nami brytyjski projekt muzyczny Bless, który ostatnio bardzo mocno rozpycha się na europejskich parkietach. No i jest to jedyny rzadki przypadek, kiedy zasady i warunki możemy zaakceptować w ciemno, bez czytania małego druczku. Dlaczego? Przekonajcie się na własnych uszach.
1: To jest kolejna.

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
8: This is Darude.
9: What's up, this is David Guetta.
10: Hey, this is ATB.
11: Hi, we are Bling and Jones.
12: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: świetny numer, no i tak jak słychać, na miejscu piątym bez zmian. To był Kygo i Carter Faye z utworem That's When You Know. Kygo jak to Kygo, samplował pewnie by nawet pralkę na wirowaniu i byłaby z tego perełka, no ale tutaj postawili na organiczny chill, na takie wiosenne, wakacyjne brzmienie i wyszło naprawdę świetnie. Przed nami miejsce czwarte, tutaj awans o dwa oczka i winduje tutaj Oti Desert Eagle. Brąz i skok w górę także dla Michaela Schulte z Love Sick, jedyna infekcja, na którą bierzemy dzisiaj 4. Na drugim męskie granie orkiestra z nareszcie. Spadek z samego szczytu, no ale umówmy się, może być to tylko taktyczny oddech przed kolejnym szturmem na sam szczyt. No i na samym szczycie nowi królowie. A-Lock i Khalid z Dive Into Me awansują po złoto. No i tak jak wspominałem na początku, A-Lock w sanskrycie to światło i panowie oficjalnie rozświetlają nasz piątek. Tym mistrzowskim brzmieniem otwieramy weekend, zamykając hit planetę i czekając, aż otworzą się przed wami wrota DMC. Tam przywita was Maciej Wowk. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego wieczoru wam życzę, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Roneta na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.

0: Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
1: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
1: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
2: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 20.
1: Czas na wiadomości.
9: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze, właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski. Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
10: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
9: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, a kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9. Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.
11: Jestem dobrze nastawiony.
12: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
11: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
9: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście kolejorz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. A ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
13: The game will be very difficult.
14: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
13: Very, very tough game.
9: No właśnie, choć kolejorz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
5: Reklama.
8: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
15: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

Są takie dni, kiedy zastanawiasz się nad sensem istnienia. Są takie dni, kiedy brak ci motywacji, impulsu do działania. Nie jesteś pewien swojego przeznaczenia. Masz wrażenie, że ktoś inny jest kowalem twojego losu. Wtedy trzeba pamiętać, że jeśli jesteś mądry, rozglądasz się dookoła, poznasz odpowiednich ludzi, to sam wykujesz drogę swojego istnienia. Warto wiedzieć, że są ludzie, których bawi to, jak łatwo dajesz nabrać się na ich brednie i mrzonki. Korzystając z tego, śmiejąc się w oczy. Nie konfliktuj się z nimi, a rozglądaj. Poznawaj nowe, cenne opinie. Rozmawiaj z tymi, dla których sens istnienia to solidne podstawy. Takie jak literatura, sztuka. Uczeni, pisarze to ludzie, którzy najczęściej doświadczyli wzlotów i upadków. Doskonale wiedzą, czego potrzebuje twoja dusza. Oni na pewno ci pomogą. Głowa do góry. Pamiętaj, że życie nie polega na smutku i zawodzie, tylko na szczęściu, miłości, uśmiechu, przyjaźni. Otwieramy swoje ramiona na każdą zmianę. Nie boimy się jej. Przyjmiemy każde wyzwanie, jakie postawi przed nami los. Jednak zrobimy to w taki sposób, aby nie zgubić wartości, dzięki którym udało nam się pokonać przez te lata wiele. Ludzie często pytają, co to jest DMC? Lista przebojów? Na świecie jest ich przecież tak wiele. Odpowiadam, to radio, muzyka, ale przede wszystkim ludzie po obu stronach głośnika. To ich traktujemy jak część naszego DMC istnienia. To oni odchodzą i powracają po latach mówiąc, potrzebujemy was, jesteśmy znowu. DMC.

0: Oj, drodzy, jeśli ktoś z was myślał, że to będzie spokojny wieczór, taki klasyczny piątkowy, uprzejmie informuję, że nie, bo DMC ma inne plany. Przed nami wyjątkowe spotkanie ze światem muzyki elektronicznej na przepięknym poziomie. Najbliższe godziny to program wielodźwiękowych emocji, energii, sprawdzonych klimatów. 6 godzin tak naprawdę. 6 godzin fajnego vibe'u, który wam gorąco polecam. To podróż z finałem u tego faceta.
1: Hey, this is Armin van Buuren and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: Gorąco namawiam, żebyście spotkali się z Arminem, a także tysiącem gwiazd, które przebijają się w trakcie naszego dzisiejszego wydania. Nie jest ważne, moi drodzy, gdzie jesteście, co w tej chwili robicie. Zabieram was w podróż do miejsc znanych tylko stałym bywalcom piątkowych spotkań. Pozdrawiam was gorąco, także tych, którzy wiedzą, że piątkowy wieczór to fajny klimat, to muzyka, która łączy miliony ludzi, to muzyka, która potrafi wzruszać, pobudzać, porywać. Tu każdy może mieć własną konsolę, nawet jak to będzie, słuchajcie, leżący koło mnie pilot do telewizora. To możecie miksować sobie, jak tylko chcecie, bo muza i tak będzie od Muzycznego Radia najlepsza. A zatem Maciej Wok, witajcie w naszej piątkowej bajce. W najlepszym dniu tygodnia rozpoczynamy weekend. Pozdrawiam wszystkich na starcie i namawiam, zostańcie z nami, zostańcie z DMC maniakami.

0: zatem Why Don't You Dance With Me? Bardzo proszę, Why Don't You Dance With Me? Do godziny przynajmniej drugiej w nocy to Muzyczne Radio, które wam będzie przygrywać, tak żebyście, no, byli zmuszeni podkręcić głośniki, włączyć swoje klubowe światła wyobraźni, jeśli macie taką możliwość. Także oderwijcie się od codzienności i wejdźcie razem z nami w świat dźwięków, emocji, rytmu, bo rozpoczyna się DMC, 50 najlepszych klubowych numerów świata. 6 godzin muzycznej podróży. Jedna energia, jedna noc, jedno wielkie elektroniczne serce. Startujemy!
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
0: Świeżutkie, gorące numery od Armada Muzyki i Black Hole Recording. Tak będzie w tym przypadku. Ron Bollier, Trouble na miejscu 50. 1428 spotkanie. Jeszcze raz witam spóźnialskich. Jedziemy.

muzyce na radio, to lista DMC, to Adam Bayer, jego nowy numer w duecie Mark Wright. Love Raining na pozycji 45. Pamiętajmy, że Bayer to twórca legendarnego projektu Drum Cut. Takie miejsce, gdzie techno spotyka się z dobrym futurystycznym brzmieniem i dobrą festiwalową energią. Jego sety to zawsze są niczym muzyczna lokomotywa. Tu delikatnie podaję wam swój najnowszy numer. A wjeżdża Kasia i Catch.

panie i panowie, bardzo dobry alias. Polecam wam Giuseppe Ottaviani, Andy Rail. How do I know? 43. A przed nami, uwaga, Po Knockerfall, Daxon i Ram w jednym numerze.

absolutnie fresh w programie DMC. Polok & Folk, Daxon i Ram. Ramsterdam. Wyciągnijcie ten numer wysoko. Jest Wartego, Wart Grzechu. Trzy potężne postacie. Ock & Folk, Daxon, Ram. DMC premierowo. To i teraz.

0: Rock'n'Fall, Daxon i Ram w DMC.
1: Okej. Oddaj swój głos na www.muzyczneradio.pl.
2: To ważne, aby DMC układało się po twojej myśli.
3: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych. Reklama.
1: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
2: Hey, hey, hey, I'm Emma Hewitt and you're listening to DMC only on Muzyczne Radio.

takie numery jak ten powodują, że w piątek mamy swoje święto. Oznaczone numerem 1428. I Stadi MC Muzyczne Radio. Ghost Antiki Future We Go. It's a Black Hole. A teraz jest 9 po 21, za chwileczkę DMC News, za chwileczkę GG, 12.30, 2.19, 10, ale wcześniej, tak sobie czasami lubimy odskoczyć. Zapraszam was do Filharmonii DMC.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie. DMC
4: News. I leci z wami Tom Dutt.
5: Dokładnie tak. DMC News wracają do was z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi tego, co właśnie dzieje się w muzyce elektronicznej. A że dzieje się sporo, to dziś pochylimy się nad nowym singlem Calvina Harrisa, poczęstujemy was remiksem utworu Just the Way You Are, za którym to stoi David Guetta, a także powiemy o kolejnym supersecie dwóch niesamowitych DJ-ów. Szczegóły za moment. DMC News 3210. Startujemy.
0: DMC News.
5: Jesteśmy już po premierze utworu Satisfy, długo wyczekiwanego wspólnego singla Calvina Harrisa i Jazzy. Utwór stanowi efekt spotkania dwóch wyrazistych, artystycznych osobowości, łącząc charakterystyczną klubową produkcję Harrisa z charyzmatycznym, pełnym emocji wokalem Jazzy, jednej z najciekawszych i najszybciej rozwijających się gwiazd współczesnej sceny muzyki dance. Premiera Satisfy wpisuje się w wyjątkowo intensywny i przełomowy okres w karierze Calvina Harrisa. Już w przyszłym miesiącu artysta powróci na Ibizę, gdzie w legendarnym klubie Ushuaia rozpocznie piąty sezon swojej rekordowej rezydentury, obejmującej w 2026 roku aż 27 występów. W lutym Harris wystąpił dla ponad 1,5 miliona osób podczas karnawału w Brazylii, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa. W najbliższych miesiącach przed artystą kolejne spektakularne wydarzenia koncertowe na całym świecie, w tym dwa stadionowe występy na Hampden Park oraz długo wyczekiwany debiut na Tomorrowland. Obecnie Calvin Harris pozostaje jednym z najczęściej słuchanych artystów na świecie.
0: DMC News.
5: Tymczasem dla pochodzącej z Dublina wokalistki, autorki tekstów Jazzy, nowy singiel Satisfy stanowi kolejny istotny krok w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej karierze. Artystka mająca na koncie multiplatynowe single w kwietniu zadebiutowała na festiwalu Coachella, potwierdzając swoją rosnącą pozycję na globalnej scenie muzycznej. Tego lata pojawi się również na najważniejszych festiwalach Wielkiej Brytanii i w Europie, umacniając swoją obecność wśród czołowych postaci gatunku. Nowy singiel Satisfy to energetyczne połączenie klubowego brzmienia, chwytliwej melodii i nowoczesnej produkcji. Utwór, który posiada wszelkie atuty, by stać się jednym z najmocniejszych klubowych singli tego sezonu i na stałe zagościć na playlistach słuchaczy na całym świecie.
0: DMC News.
5: Wygląda na to, że Eric Prydz i Boris Brejsia po raz pierwszy w karierze zagrają wspólny set B2B. Światowa premiera odbędzie się 15 sierpnia w wyjątkowej scenerii przed Royal Palace of Brussels podczas Open Air zorganizowanego przez Hangar. Na papierze to zestawienie wydaje się wręcz przeciwieństwem i być może właśnie dlatego informacja o ich wspólnym występie zelektryzowała całą klubową scenę. Eric Prydz to mistrz progresywnego house'u i emocjonalnych, rozbudowanych narracji dźwiękowych. Brejsia z kolei od lat rozwija swój charakterystyczny styl high-tech minimal, budując wokół niego niemal osobny muzyczny wszechświat. Wydarzenie odbędzie się na placu bezpośrednio przed Pałacem Królewskim w Brukseli, jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. Organizatorzy spodziewają się około 13 tysięcy uczestników, a sama przestrzeń już wcześniej była wykorzystywana jako spektakularna scena open air. To może być naprawdę niesamowite wydarzenie.
0: DMC News.
5: Na koniec David Guetta, który zaprezentował oficjalny remix utworu Milky Just The Way You Are, w którym wykorzystano kultowy dziś sample z Music Sounds Better With You projektu Stardust. Nowa wersja łączy nostalgiczną atmosferę wczesnych lat 2000 z nowoczesnym brzmieniem muzyki house. Remix Just The Way You Are wpisuje się w aktualną strategię Davida Guetty, który od kilku lat konsekwentnie łączy klasyczne inspiracje z nowoczesną produkcją skierowaną do szerokiej publiczności. Sam artysta zapowiada, że coraz częściej będzie korzystał ze światowych klasyków z uwagi na to, że kojarzą mu się z młodością i muzyką, która zdefiniowała dzisiejsze brzmienie elektroniki. Zatem posłuchajmy już teraz Milky David Guetta, Just The Way You Are, w remiksie oczywiście Davida Guetty.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
3: Pewam, że Milki i David Guetta, ale wspomnienia mi wróciły. Mam nadzieję, że macie podobne odczucia. Kiedy to było? Numer świetnie brzmi. Na samplach Stardusta. To Muzyczne Radio, 1428 odcinek listy DMC. Witamy w swoich zasięgach.

Show Lista DMC. Tutaj tak naprawdę pas jest mocniejszy od porannej kawy, a synty potrafią poprawić humor naprawdę na cały weekend i w dzień wchodzący nowy tydzień. Wystarczy spróbować. Namawiam, bardzo mocno namawiam. Namawiam was teraz do tego, żebyście pojawili się na GG12-32-19-10, bo tam mamy dla was spotkanko. Jak zwykle, od wielu, wielu lat. Tam wymieniamy, tam rozmawiamy. Czasem się różnimy. Dwanaście, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, dziesięć.

To jeden z tych numerów, przy których uwielbiam jeździć samochodem i to jak najdalej, gdzie się tylko da, bo wtedy płynie się tak jak wszystko to, co jest dookoła. 12, 32, 19, 10, odpalone. Pozdrawiamy wszystkich chętnych. No i tak naprawdę rozpoczynamy naszą zabawę, bo pierwsza godzinka minęła więcej, godzina 23. W piątek jakoś tak czas nam zupełnie lata w drugą stronę.

Jak to się dzieje, jak takie numery słyszę, słuchajcie, to nawet nie wiadomo, jakie by było, jaki byłby zjazd, to humor wraca, energia wraca, moc wraca. Po prostu jest dobrze. Maga Piątka.

terenach i dropach, to od razu chce się zdobywać parkiet. No to GG 12.32, 19.10. Witam serdecznie, zaczniemy od Legnicy. Daj Maciej moc, daj czadu. Niech jutro zasiedzi nam piękne słońce. Po tych deszczach chcemy słońca. To najpierw muza, najpierw klimat, najpierw Armin, najpierw lista, najpierw muzyka, najpierw wspomnienia, a później Ania, obudzisz się. Obudzisz się rano ze słoneczkiem w tle. Tak postaram się. Pozdrowionka dla Darka z Legnicy i dla Ani. Bawcie się z nami, DMC Maniakami.

Jeśli sąsiedzi nie pukają w sufit albo w podłogę, ewentualnie za płotem coś tam nie krzyczą, to znaczy, słuchajcie, za mało mocy. Dokładnie tak. A w piątek, no nikt wam nie powie, że jutro do pracy wstaje, prawda? Tu TMC, tu Muzyczne Radio. Słuchajcie nas, gdzie się tylko da. Jak się tylko da. Na druciku. Przez internet. Przez aplikację Muzyczne Radio. Pan, pamiętajcie, wgrywacie się. Jeśli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Wgrywajcie się, tylko co by wyraźnie. Bardzo proszę. A jesteśmy w DAB+. Plus. Pamiętajcie, w Warszawie na 11B. Wrocław 12B, Kraków 9A, Katowice 10B, Gdańsk 5C, Szczecin 12B, Gliwice kanał 5B, Bielsko-Biała 5B i Andryków 8D. Aplikacja Muzyczne Radio. Albo Eter. Każdy jak chce.

Mam trochę depresji wszędzie dookoła, ale mi się nie martwi. Zawsze coś transowego dobrego znajdziecie. Pozdrowy dla mojej kochanej babci i wujka z Kochanowic, z Kolanowic. Najlepszego, Oliver z Monachium. Zagranica atakuje.

że aplikacja już załadowana. Mamy 8 osób nagranych. Jeśli macie ochotę, to bardzo proszę. Z tej ósemki na pewno piątka poleci, bo zawsze tak jest. Co drugi, co drugi. Badajcie jakoś. To jest ważne.

To jest, moi drodzy. Elektronika ma niezwykłą moc. Potrafi zmienić zwykły pokój, cztery ściany, piwnicę, cokolwiek. W klub, w samochód, mobilny festiwal. A zwykły wieczór, taki klasyczny. Najlepszą noc tygodnia. Wystarczy posłuchać i nałapać od nas dużej dawki energii, pozytywnego, pozytywnych emocji i melodii. Zaklęty. DM. DM. Tak na imprezie, co? Ja DM, a wy C. DMC razem z wami.

Słuchajcie, to tak gramy, że jak wam nawigacja powie skręć w prawo, dojeżdżaj do domu, to nie. Jeszcze 4 okrążenia. Zostań z nami, DMC Maniakami. Jak najdłużej w zasięgu. Dobry wieczór, Daro z Nowogrodzca. Witam serdecznie. Daro. Wystarczy? Ściska was bardzo mocno. Pozdrowy całej ekipy DMC od Magdy. Za to, że w świecie pełnym szumu potraficie nadal nadawać na właściwych torach. Niech dobra muzyka, świetny klimat i wierni, kochani słuchacze, zawsze będą z wami. A wszystkim przy odbiornikach życzę fajnego wieczoru, najlepszych dźwięków. Lubomir Szmanc.

Witamy na pokładzie Klaudii, dobry wieczór. Jestem z wami, Dęci Maniakami. Pozdrowienka mojego kochanego Oskara, który jest w drodze i wiem, że słucha teraz Piątku, słucha DMC. Bardzo cię kocham, dziękuję, że jesteś. Tęsknię, Klaudia. Czujecie, co robi facet, kiedy usłyszy takie słowa? No bez benzyny jedzie. Bez napędu, silnik można wyłączyć. Małgosia napisała do nas, Zulesia, dobry wieczór, Maciej, pozdrów Krystiana. Krystek, wszystkiego dobrego. Sebastiana, całą rodzinę DMC. Gosieńka, Zulesia. 12:32:19:10. Kawał Norbi, głuchy, pozdrawiam jak co piątek, trzymajcie się. Nie wiem, co to znaczy, ale poszło. Pozdrowy dla Ani, która szykuje się do snu, bo rano do pracy. Całuję, Marcin. Przytul, pogłaszcz, a dopiero później pożegnaj, no.

0: Maciej ma taką prośbę, zagraj mi taki numer, który dzisiaj jest najlepszy. Wyrwie nas z butów po prostu. Naprawdę chcesz? Dobra.
1: DMC. Najlepsza premiera notowania.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: DMC w muzycznym radiu. Muzykę z najlepszym napędem.
7: Jaros z Gdańska, pozdrawię ekipę z Nowogrodu, z Zielonej Góry i z Bielawy.
8: Ściskamy gdańskie okolice, no i pojawiajcie się. Aplikacja pracuje pełną mocą, no i zobaczymy co teraz.

też jesteśmy z wami, więcej maniakami. Miśka i Misiek ze Stargardu, pozdrawiamy. Słuchamy was w piątek, mimo tego, że się nie odzywamy.

0: się apka rozhulała, powiem wam, to tak na grubo.
1: Panie Macieju, tu pana pozdrawiam, jest pan dobrym DJ-em, jest pan najlepszym DJ-em i przede wszystkim tak pozdrawiam panią Monikę, panią Justynę, swojego szefa Mateusza, pozdrawiam swoich kolegów z pracy Bartka i Łukasza, pozdrawiam też swojego najlepszego ziomka, czyli Damiana i Tomka, swojego brata, swoją całą rodzinę i panie Macieju. Oby 100 lat nam dalej pan jeszcze grał. Pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam was z Sobótka z Ochoty i pamiętajcie, Sobótka.
0: Ile tam było pozdrowień, słuchajcie, cała fura.

0: Siemka DMC Maniacy. Pozdrowienia od Miśki ze Stargardu. A buziaki lecą do mojego kochanego Miśka. Kocham cię, skarbie. Buziaki. Bo w piątek to tylko z DMC.
1: Jak to się może sobie wykręcić nad garstką, to zrobimy to teraz, bardzo proszę. To jest to właśnie dziwaczny klimat z takich różnych dziwnych numerów.

są takie numery, o których się mówią, to już to z kiedyś tam, dawno temu. A niech sobie lecą, a co nam szkodzi? Zawiadasz, panie, w tej chwili zmiotło Macieju, tyle ci powiem. Tomaszek. Zmęczenie psychiczne i fizyczne po prostu uleciało. Bo nas finansuje NFZ, słuchajcie. No. Dlatego tak, lecimy w każdy piątek. Dawno nie pisałem, ale słuchałem. Pozdrowionka na wszystkich DMC maniaków. Mańka, który choruje w Irlandii. Zdrowia i młodego żar. Konkretne granie, tyle wam powiem. No chyba w tych żarach kiedyś się spotkamy. Waldorf. Maciejku, gniecie szpachy, tyle ci powiem. Włosy po prostu dęba stają i tyle sierści się wyrywa. Pozdrowy dla wszystkich. Dla Zimola, dla Bartka. Od Zibiego, Londyn. Takie miasto. Londek zdruja, Londyn to nie wiem gdzie to.

To jest tak zwana luźna muzyka, słuchajcie. Step na parkiet wolny, ale jedyne co jest obowiązkowe, to dobra energia z waszej strony. My się nie ożywimy, przerabiamy i wysłamy z powrotem. Od Bartka, wujo, dla Nikoli z okazji matury, gdyby matura była z DMC, to by zdała na szóstkę. No. Cholera, szukam matury.

0: Radio. Muzykę z najlepszym napędem.
1: Jeśli komuś coś nie poszło, to pewnie się czuję troszeczkę lepiej. O to mi chodzi. Game over to był tylko dzisiaj. Ten jest dany, ale później będzie poprawka i będzie już. Nie będzie game over. Polecisz. Pozdrowy dla Siedlec. Bartek, trzymaj się. Uścichy dla Sabinki, niech ci zgra. Grabie same grabią i tyle, a pasty ze strachu w krzaki uciekają. Konewka niech ma autopilota. No jaka konewka, jak tu lało 3 dni. Daj spokój, no. Czekaj, skąd tytka pisze? No nie wiem. No chyba, że ktoś ma podlewanko we krwi, no to też tacy się zdarzają. Hej, hej Maćku, serdeczności dla ciebie, dla Bizia Diabla z Krosno. Na ostatniej majówce mocno cię wspominaliśmy. Trzymaj się, trzymaj poziom. DMC Tomek z Nadmorskiej. Objazdy pod ustką. Uściskaj ustkę.

nasz maestro, czyli Artur C. z Oleśnicy. Dobry wieczór. Pamiętajcie, zawsze jestem, zawsze w tle, zawsze na nasłuchu, razem z wami, DMC Maniakami. Zmień teraz ksywę na Mercedes. Artur Elmietek na przykład. Trwają prace Macieju Przyżuku. Wojtek pozdrawia. Pyton, Tomek. Bawcie się dobrze, panowie. Niech się śrubki łatwo odkręcają. Po ciężkim tygodniu po prostu relaks. Piotrek Zebrzydowa. Macieju, pierwszy raz słuchamy w tym roku w plenerze Ziomki z Pszczyny. 12:32:19:10 jest Martinelli. Martinelli z Bolesławca. Dobry wieczór. Krystiana pozdrów z okazji urodzin. Chłopion dostał taką flachę wczoraj, że dzisiaj ledwo przyszedł do pracy. Pozdrowy dla całego czata. Marcin z Bolesławca.

Boziole dla mamusi. Pięknie. Tyczka. Pozdrów Sabinę. Niech ci wszystko się dobrze udaje. Tyczka. The truth. To prawda. Peter, pozdrów całą brygadę DMC. Szprotawa obecna. Kochamy Szprotawę, okolice. It's groove. Daria, baw się z nami, DMC maniakami. Ściskacie Adam i cały świat DMC. Firma Jelcz. Nasza ukochana. A tam Daniel, Damian, Adam, Krajacz Kamil i ci, którzy pracują przy ogniu. Tu się zawsze iskrzy. Trzymajcie się, panowie, z Markiem na czele. Wieczorem budzi się miasto, Macieju. Ja znowu nie mogę zasnąć. Pozdrawiam serdecznie. Świetna muza, Gdańsk. My budzimy Dolny Śląsk, a jak jesteście w zasięgu DAP albo innym, to staramy się, ile możemy. Magazynierze wszystkich krajów, łączcie się. Ci z Jelcza też, jak najbardziej.

Ja ze swojej strony chciałem bardzo uściskać w Olsztyn. Ostatnio byłem na paradzie parowozu. Słuchajcie, co tam się działo, jaka tam była moc. Jak ludzie kochają. Para Buch. Maszyna ruch. Szło równo. Macieju, daj to głośniej koniecznie, tyczka na psy. Co ja tu mogę dać głośniej? Czekajcie, Krystiana zapytał, on ma tam jakieś zaczarowane gałki.

muszę powiedzieć, że jestem tego pewien, że w tej chwili tysiące ludzi słuchają tej samej melodii, tego samego utworu i wszyscy się jarają. I to jest piękne w muzyce. Nie jest nic ważne, tylko to, że możemy powiedzieć wszyscy.

pani tyczka dla tatusia buzi, albo się obrazi Macieju. No dobra. Już poprawiam, dzięki. Patryk się dzisiaj przygląda nam ze strony, no.

Panie Macieju, jeszcze raz pozdrawiam Magdę, Łukasza, Monikę, drugą Monikę, Justynę, Bartłomieja. Jeszcze raz włączy pan to na antenie, bo oni mi nie wierzą, że ja ich pozdrawiam. Pozdrawiam Sobótkę Zachodnia, halo?

gorąco pozdrawiam wszystkich kierowców. Pamiętajcie, że no, wasza maszyna stukot kół i muzyka, wszystko to w piątek działa razem. Ola was pozdrawia i zaprasza na czata DMC. Oleńka ze Świdnic. Jak co piątek, przy rytmicznych bitach witam. Pozdrów Maślany, Darka i Matełka. Justynę też. Justyny, trzymajcie się. Rany boskie, co wy tu gracie? Ogień! Zróbcie hałas dla Marka z Irlandii. Nie sprzał pozdrowień. Najlepszego. Młody żar. Dla Sylwii pozdrowień moc. Pozdrowień moc dla czerwonego chyba kapturka powinno być. Niech będzie Mirka, Asi, Zosi i całego radia. Ja dziękuję. Moc, Michał, Szymanów. Marek, na życzenie nie gramy. Jakbym tak miał grać, to zaraz mi tu się wysypią wszyscy z kawałkami. Krzydlina Wielka pozdrawia DMC Maniaków. Matejko. Zawidów. Pozdrów od Bauliny Maciej i Dawida. Doroteska z Wrocławia. Zapraszam wszystkich ludzików, którzy są na Discordzie. Pozdrawiam, a wszystkich resztę zapraszam do nas. Wjeżdżajcie. Wylogowało nas wszystkich i nie mamy kontaktu. Maciejko, ratuj. To nie ja, to Krystian. On tam się zajmuje tymi przełącznikami, czatami, układami. Chyba kawę musicie mu postawić, no. Lubin górą, Macieju. Pamiętacie, chwilę temu mówiłem o tym, że są takie utwory, które jednoczą, prawda? Czy ktoś ze środka, z prawa czy lewa, to w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu, to co? Jednoczą i tyle. Proszę, taki utwór.

jak tam pośpiewali, o to nam chodziło, moi drodzy. Krystian powiedział tak, no przywiesza się Discord i tyle tutaj. Nic nie możemy za bardzo wykombinować. Miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Maciejka, co tydzień fajnie, kosmicznie, z dobrym słoneczkiem. Pozdrowionka dla wszystkich. Ze mną jest moja córcia Hania, serdeczności dla niej. Mechow Korzeńsko. Dziękuję Maciejku, strzegą pozdrawia Antonków, Nawrotków, Andrzej i całą rodzinę. Słuchajcie, jak to przyjemnie, prawda? Kiedy ludzie pozdrawiają swoich sąsiadów, no. No wyobraźcie sobie, no.

Macieju, ściskaj, pozdrów Tomka, z którym jechałem, oraz Laweciarza. Dzisiaj akurat z trasy z okolicy góry. Z taką muzyką koniec świata, można jechać. Rafał z Gorzowa Wielkopolskiego. Hello, pozdrawiam wszystkich, którzy skończyli właśnie popołudniową szychtę i zaczynają upragniony weekend z DMC. Okolice kątów wrocławskich. Piotrunia.

No, zwróćcie uwagę, że elektronika to jest taka bestia, taka chyba jedyna rzecz, która potrafi jednocześnie uspokoić człowieka i sprawić, że chce się tańczyć po całym mieszkaniu. O. Dla wszystkich zawodowych kierowców w dniu ich święta najlepszego. Od Marcina, od DMC Maniaków. Dobry wieczór, Motomati Budzicz melduje się na stanowisku w garażu przy DMC. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dobrze latają. Motomaniaków, lubiących przy różnych fajnych rzeczach. Wszystkiego najlepszego dla zawodowych kierowców. Popatrzcie, zagrałem taki numer trochę samochodziarski. Dla szoferów, jak to brzmi, szofer, prawda? Najlepszego dla nich wszystkich. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Bromek. Pozdrowy dla maturzystki Julii. I całego świata. Dla ekipy skokowej, surowej. Torkę z Jawora. Bromek, dobra dusza. Pozdrowy dla Jacka Niedźwiedzia z Paszowic. Od Ani Dareckiego z Legnicy. Dawaj Macieju. Piotrusz, kiedy się ze mną ożenisz? No to nie wiem. Napisała ona. I czeka.

A to nie sąsiedzi, tylko przyjaciele. To nie ma znaczenia. Świećmy dobrym przykładem. Macieja od Krzywego z Jumpo po wszystkich najmocniejszych DMC maniaków. W szczególności dla kolegi Wieśka z Wołowa. Bartek. Macieju, pozdrowie dla Działkowej 6. Zygi dziś oblewa przy DMC nowe autko, a my z Wielą walczymy z ciastami na komunie. Płyniemy. Fifek, Klaudia, Rudy, Zygi, Wiola, zawsze z DMC. Jak co tydzień, jak co miesiąc, jak co roku, choć już skóra nie ma i jest po zmroku. Maciej gniecie, daje czadu, zawsze na miejscu i zawsze punktualnie. Pozdrowy dla Oli i Sabinki. Sabinka, ściskamy mocno, uroczysko Lubin. Piotr to wystukał do nas. Uściski od Auto Angel. Lukas, Blotes Pumpin wygrywa, tak?

A byłem u Krystiana, mówię: Krystian, daj głośniej. On mówi: głośniej się już nie da. Każdy może próbować we własnym zakresie jakieś przeróbki. Kiedy trensiory, klasiory spotykają piątkową audycję DMC, to rzeczy się dzieją po prostu piękne. A wy jesteście ich częścią. I dzięki wam za to.

Uwielbiam takie wpisy, Grzesiu napisał do nas tak, do mnie tak. Nie wiem, czy czytałeś, bo mnie ganiały po garażu. Ja miał pamiętać, czy czytałem 20 do tyłu albo 30, ale niech będzie. Hej, hej Macieju, u mnie dziewczyny do ogródka zagoniły. Muza taka leci, że mogę robić ten ogródek. I tyle powiem. Kocham radio. Grzesiu. Maciejku, ogromna prośba od działkowej 6 z pozdrowieniami dla działkowej 4. Nowi sąsiedzi włączeni w Trans DMC. Co piątek dla Klaudii i Fifka od Kuby. No to witajcie na pokładzie, nowi sąsiedzi. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście.

Maciejko Tablin sobie nóżką tupie w konkretnym tempie. Degustatorze Skalniaków pozdrawiam wszystkich Niemcy maniaków. Dzisiaj obchodzimy prewigilię urodzin degustatora Leona. Najlepszego bracie, degustator Sir Tom Dublin. Wszystkiego najlepszego, jak najbardziej. Składamy zdrowia, szczęścia, dużo potomstwa, witalności.

gęsią skórkę, słuchajcie. Wszędzie. Przecież to 25 lat temu było grane. Witaj, czarodziej piątkowych nocy i mocy, degustatorzy. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Od wcześniaków, postulatków, ale przede wszystkim solenizanta Stasieńka. Solenizantów Stasieńków, tak miał być, z Gorzowa. I Żywca. Najlepszego, panowie. Dinozaur DMC. Chris Poznański. Sołacz.

Skoro sąsiedzi się pozdrawiają w muzycznym radiu, to bardzo proszę, pozdrowionka dla działki 100, od działki numer 72. Maciejku, prośba wielka, jadę z ciotunią Iwonką na Wrocław. Kocha twoje audycje. Czy można prosić jakieś pozdrosy dla

swoją Sylwię. Ściskaj, nosi na rękach. Jedno z cicho naprawione, co w połączeniu z muzą DMC daje, Jezu, furę radości i szczęścia. Motomati, Budzicz. Jest Martini. Martini, pozdrowionka dla wszystkich spod lotniska, spod Wrocławia. Lecimy. Ja na L4. Kaszel dusi, ale mam piękną pielęgniarkę Basię, która się mną opiekuje i pewnie wyleczycie. Tak, do tego dołączymy jeszcze Motte, West Bama, Tom Walks. To nasza aspiryna dla ciebie.

Mirek pyta, kiedy spotkanie jakieś? No, ja ci powiem, w maju. Za 2 tygodnie spotykamy się w Wielnej Górze. Potężna impreza, Juvenalia. Przybywajcie w sobotę. Będzie DMC, będzie, uwaga, Electro City Nation. W pełnym składzie, Electro City Nation. DMC w sobotę. Potężna scena. Ogromne nagłośnienie. Wy pod sceną. 23 maja. 23 maja będziemy sobie szaleć. Zapraszam. Maciej Tomuza w gniata. I tyle. Jedziesz. Viking z Lubina. Uściski dla Smoczka, Gosi i Maciejki. Pozdrowie z Brzegu Dolnego. Sztiszek. Rozkulaliście się dzisiaj. Karolinka, witam, dobry wieczór. Pozdrowionka z Dni Leszna. Właśnie wracamy i lecimy z DMC. Buziole dla wszystkich. Trzeba się zakręcić. Zobaczymy, może nam się uda. Buziole dla Wikinga. Uściski dla Łukasza z Lubiniaka. I Pitusia, Mati Lubin. Martinelli, zdrówka jeszcze raz dla ciebie.

Maciejku dla mojej Ani, centrum mojego wszechświata, która skończyła 40. Pozdrów ją. Lwówek, Wielkopolska. Krzysiu.

Artur napisał tak: dzisiaj chyba sobie nie poradzę z tymi kabelkami, wpadnę na Mikułowo. Razem posłuchamy DMC. Leśnica podpisuje obecność, dobry wieczór. Najlepszego dla wszystkich, Arek. Stara Gwardia jak zawsze z wami, pamiętajcie. Stefik z Podgórzyn. U mnie maraton, praca w tygodniu, studia weekend, rzadko mam wolne. Pozdrowionka na DMC Maniaków, Damian Oleśnica. Uściskajcie Urszulę. Żary z wami, Szymon. Dobry wieczór, Marcin ze Zgorzelca. Marcinku, najlepszego dla całej rodziny DMC. Bartka, który ma ci urodziny. Urszulę, Emilię, Wojtka i Kubików z Komarna. Kolejne pokolenie Macieju wchodzi w świat DMC. Tomek Ziłowej. Leci. Krotoszyn. Pozytywnie nastawiony. Przywitak DMC. Darek. Dobry wieczór, kapitalne granie. Jak zawsze pozdrowionka dla Piotra i Bartka. Udanego wieczoru. Częstochowa. Krystian. Dobry wieczór DMC Maniacy. DXR-ów. Piotr pozdrawia bardzo mocno.

jeśli ktoś z was planował spokojny wieczór w piątek, to ja przepraszam. Witam Macieju, dobry wieczór na posterunku od początku do końca. Przede mną 500 km świetnej muzyki. Pozdrawiam, Patryk z Lubania. Hej, hej, King, DMC, pozdrawianka dla wszystkich, a także dla słuchaczek i słuchaczy. Łukasz z Rolandowic.

Gabriel Laut dla DMC Maniaków. Mojego 5-letniego synka pozdrów, Michałka, który słucha razem ze mną, Arek, Jasienica, Lubuskie. Ty no, prawie 11. Obowiązkowo jak co piątek, z najlepszą muzą, Kosmiczna Podróż. Maciejko i Małgosia, Nowa Sól, meldują się, są z nami, DMC Maniakami. Uściski od nas. Maciejku, włącz głosówki. Dobra, zaraz sprawdzimy. Kwachu rodzinowo pozdrawia z trasy. I ciska Edytkę, Natalię i Zuzę. Messner, Śląski Garaż, jak co tydzień. Pozdrów Korbi i Rysia. No mówiłem, że my jesteśmy jak bracie najlepszy lekarz. Sponsor DMC. Ja pierwiczę, ale ogień, aż mi kaszel przeszedł, napisał Martini. Sabina, nie udawaj, że śpisz. Pozdrów mojego kochanego mężusia Jacka. Dziękuję ci za każdy dzień miłości, wsparcia, uśmiechu. Każdy piąteczek z DMC. Magda.

Pozdrav Obiechową, Marcin. Maciejko Siłowej, dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, pozdrowienia nakręconych dobrą elektroniczną muzą. DMC, DMC, DMC, DMC, DMC. Najlepszego dla Krystka, Maciejko. Pozdrowy dla sąsiadów, którzy musieli słuchać DMC. Ludzie z Bolesławca.

Piątek Czerwony Kapelusz. Nie może mnie zabraknąć. Jestem tam, gdzie zawsze być powinienem. Ściskam rodzinę. Kobra z Lubina. Pozdrawiam wszystkich DMC Maniaków. Dziękuję. Najlepszego dla ciebie. Kobra Lubin. Pozdrowie dla Kromka z Lubina. Od Sandry z Łodzi. Pozdrowie z Nowego Dworu Mazowieckiego. Boterski z synem.

Taka muza po prostu, moi drodzy, nie pyta o pogodę, o humor, ani o plan dnia, plan nocy, plan tygodnia. Ona po prostu wchodzi w nas i robi dobry klimat.

Są takie melodie, moi drodzy, które wspominamy po raz kolejny, to mówię po wielu latach, ale one powodują, że jakoś tak jesteśmy w stanie powiedzieć, to my klubowicze. Jedna wielka, fajna, dobra masa ludzi, którzy kochają takie Adelante.

pamiętamy je i będziemy pamiętać aż do końca. Każdy do swojego. Krzysiek z Łowa. Trzymaj się. Buzioli dla Zośki. Wołów leci. Gosieńka, cudo po prostu. Grzesiu, nie wiem, zaraz sprawdzę. Dzisiaj na pokładzie mamy ruch jak w Sylwestra.

podejrzewam, że Facebook dzisiaj pęka w szwach i chyba nie tak zostanie. Pozdrowie dla Gosi, Kariny, Ani i Artura, Sylwia, nawrót Bartka i całą ekipę. Aga.

0: Ale chłopaki, was poniosło na tym filmie? Zaraz coś zagramy.
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Podobnego, dobra? Pięknie was poniosło. Takie filmy to ja lubię. Kamil, pozdrawiam ciebie. Coś znajdę dla was.

0: to się porobiło.
1: Bardzo wam się spodobała Filharmonia DMC, no to tak zagramy, a później wracam do listy. Zagramy kilka killerów, które was na pewno uniosą bardzo wysoko. A ja jeszcze raz zapraszam na czata DMC, bo tam warto się pojawić. A teraz po raz drugi dzisiaj wyjątkowo Filharmonia DMC.
2: DMC. Najlepsza.

jak się czujecie? Wiem, że pora późna, my tak byśmy dopiero zaczynali, prawda? Ale to jest piątek, to jest DMC. A piątek ma swoje.

0: MC. Najlepsza selekcja. Hitów.
1: Jak się czujecie po północy?
2: Tak dla rozluźnienia wam zagram teraz coś, co wam się może spodobać. A jeśli bardzo wam się spodoba, to ja poproszę o sygnał i wrócimy na listę. To jest... A właśnie, kto to jest?

0: No jak, w przyszłym tygodniu wersja maxi na listę Paul Kalkbrenner. Start to Dance. Napiszcie, jak nie możecie. To jest naprawdę kosmiczny numer, fajny. Kosmos. Inny wymiar.
1: Okay, posse! This is Cosmos for ya!

To jest nasz piątkowy klimat. Pozdrowie dla chłopaków z karetki z Wrocławia. Właśnie słuchają, a ja nią jadę. Potężne Diablo. Klasyk Orange Team. Dla tych, którzy pamiętają, znają.

0: numer 1. Listy DMC.
1: No i ponownie zatestowaliście, że chcecie, aby to nagranie było na szczycie listy. Byłem bardzo zdziwiony, bo już tak dołowało lekko. 1-4-2-8. Armin Durant.
2: What's up, Poland? I'm Armin van Buuren and you're listening to DMZ on Muzyczne Radio.

0: Tak jak dwie gwiazdy się zabiorą do roboty, to wychodzi taki OACU. Hymn Asad, Armin Richard Durant. To nie koniec Armina, bo tak naprawdę Muzyczne Radio dopiero startuje. A ja dzisiaj dziękuję wam za 1428 odcinek listy DMC. Wszystko to dobre przed nami. Do usłyszenia w niedzielę po 18.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. And big hello to all the listeners of Musician Radio. And welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.